cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

tata psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dziś

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2020 roku. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: W Bytomiu otwarte zostało Regionalne Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami, a w Świętochłowicach powstała hala. I od tego tematu zaczniemy. Edyta Czeka i zapraszam na program i czym prędzej przekazuję głos Paulinie Kozioł.
4: Nowe miejsce do uprawiania sportu. Przy pierwszym liceum ogólnokształcącym w Świętochłowicach otwarto nową halę łukową.
5: Witam serdecznie, Jolanta Daniluk, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imienia Jana Kochanowskiego Świętochłowic.
4: Dzisiaj w liceum wielki dzień, bo otwarcie nowej hali zadaszonej. Proszę opowiedzieć troszkę o tej inwestycji.
5: Tak, zgadza się. Jest to hala łukowa, która powstaje w ramach, właściwie powstała, powinnam powiedzieć, w ramach programu rządowego. Program ten nazywa się Program Olimpia. Celem tego programu jest właśnie budowa takich przyszkolnych hal sportowych jako element urozmaicenia zajęć z wychowania fizycznego dla młodzieży. Wiemy, że w dzisiejszych czasach musimy bardzo naszą młodzież mobilizować i zachęcać do tego, aby uczestniczyła w zajęciach wychowania fizycznego i myślę, że oprócz sali gimnastycznej, którą mamy w naszej szkole, ta hala właśnie będzie bardzo dużą wartością dodaną.
6: Ewa Ramska, nauczyciel wychowania fizycznego w pierwszym liceum w Świętochłowicach. Ogólnie rzecz biorąc, podsumowując całą moją pracę w tej szkole, która już jest ponad 29 lat, miło się na to patrzy, jak szkoła się rozwija. Jak rozpoczynaliśmy tutaj wspólnie z kolegą pracę, to mieliśmy raptem boisko betonowe, nic więcej. Teraz już możemy pochwalić się 5 boiskami tartanowymi, boiskiem do piłki plażowej, wrotowiskiem. No a teraz jeszcze mamy taką piękną, wspaniałą halę łukową, która na pewno wzbogaci nam tutaj te zajęcia wychowania fizycznego. Mamy większe możliwości, chociażby to, że możemy zimą również prowadzić zajęcia na zewnątrz.
4: Jak wyposażona została ta hala?
6: Razem właśnie tak z budowniczymi tej hali zaprojektowaliśmy sobie, żeby ona zawierała w zasadzie 3 boiska pełnowymiarowe do piłki siatkowej. Jest to pełnowymiarowe boisko do piłki koszykowej oraz do piłki ręcznej, które jest w zasadzie największym boiskiem, ma 40 metrów na 20. Oczywiście no, większe jest do piłki nożnej, no, ale na warunki halowe to można powiedzieć, że to jest bardzo duża hala, pełnowymiarowa. Także jesteśmy z tego powodu bardzo, bardzo zadowoleni.
4: Czy to oznacza, że na przykład kilka klas w jednym czasie będzie mogło z niej korzystać?
6: Oczywiście, kilka klas na tej dużej hali. Poza tym jeszcze mamy salę gimnastyczną i siłownię, także tutaj naprawdę mnóstwo młodzieży może w jednym czasie korzystać i uprawiać sport. My też na to liczymy, że młodzież właśnie będzie jeszcze bardziej chętna też do ćwiczeń.
4: No właśnie, czy to może zachęcić młodych, żeby chętniej chodzili na zajęcia w WF-u, nie brali na przykład zwolnień?
6: Liczymy na to i mamy taką nadzieję, chociażby teraz jak każdy z uczniów wchodzi na halę pierwszy raz i patrzy, to tylko jest właśnie otwarcie oczu i wielkie wow, tak? Jaka ona jest piękna, jak to ładnie wygląda i mają tą świadomość, że jest to nasza szkolna hala i że właśnie dla nich jest ona wybudowana i oni w pierwszej kolejności mogą z niej korzystać. Także myślę, że na pewno to wpłynie na poprawę frekwencji na lekcjach wychowania fizycznego.
7: Dzień dobry, Adam Pradela, nauczyciel wychowania fizycznego w pierwszym ELO w Świętochłowicach.
4: Z tego, co się orientuję, to ta hala ma też taką mobilną strzelnicę.
7: Dokładnie, ma pani rację. Prócz tych takich walorów czysto sportowych związanych z grami zespołu połowymi. Hala nasza została doposażona przez mobilną strzelnicę laserową. W skład tego zestawu wchodzą dwa pistolety, wchodzą oczywiście karabiny i odpowiednie tarcze, które służą poprawie celności strzału.
4: Jak w takim razie będzie można te zajęcia z wychowania fizycznego urozmaicić?
7: Same zajęcia z wychowania fizycznego są w ogóle urozmaicone w świetle nowej podstawy programowej. Mamy prócz tradycyjnych gier zespołowych wprowadzać coraz więcej takich elementów, można powiedzieć, militarnych, a ta strzelnica świetnie wpisuje się w tą nową podstawę programową. To nie tylko samo strzelanie, przeładowywanie, nauka obsługi sprzętu, ale również można strzelnicę czy strzelanie wykorzystać czy wpleść w lekcje wychowania fizycznego, w lekcje gimnastyki. To wszystko tak naprawdę zależy od wyobraźni nauczyciela i od bezpieczeństwa, które należy też przy użytkowaniu broni, jakakolwiek ona by nie była, zachować.
3: Materiał ze Świętochłowic przygotowała Paulina Kozioł, a teraz już przenosimy się do zapowiadanego Bytomia, gdzie otwarte zostało Regionalne Centrum Komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami. Bytom jest jedynym miejscem w kraju, które jest miastem niewojewódzkim, a w którym właśnie takie regionalne centrum powstało.
8: Adam Stowski, kierownik Regionalnego Centrum Komunikacji w Bytomiu.
3: No właśnie, powiedzmy troszeczkę o tym miejscu. To jest nowe centrum, nowe miejsce i komu jest dedykowane?
8: To jest nowe miejsce. To miejsce jest częścią ogólnopolskiego projektu i jest dedykowane wszystkim osobom, które potrzebują wsparcia w komunikacji, w różnych rodzajach komunikacji. Wszystkie osoby, które mają specjalne potrzeby komunikacyjne, czy to niesłyszące, czy też niewidome, czy też osoby z niepełnosprawnością intelektualną, mogą tutaj do nas przyjść i tutaj u nas uzyskają wsparcie.
3: Myślę, że wielu bytomian się ucieszy właśnie z tego miejsca, bo rzeczywiście było potrzebne.
8: To miejsce było potrzebne nie tylko dla bytomian. To miejsce jest potrzebne dla wszystkich. Potrzeby, jeżeli chodzi o wsparcie w komunikacji, są ogromne. My mamy tutaj w tej chwili bardzo dużo zgłoszeń, bo centrum już od kilku miesięcy działa. Dzisiaj jest takie oficjalne otwarcie. Mamy bardzo dużo zgłoszeń z całego województwa. I to są zgłoszenia zarówno osób niesłyszących, osób głuchoniewidomych, ale też osób z niepełnosprawnością intelektualną, które potrzebują, które w ogóle mają ogromne problemy z komunikacją z racji swojej niepełnosprawności. Potrzebują wsparcia metodą AAC, czyli komunikacji alternatywnej, i tych osób jest bardzo dużo. To są zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, na przykład po udarach czy porażeniach, które też utraciły zdolność komunikacji. My jesteśmy otwarci dla wszystkich. Tutaj można do nas zadzwonić, można zgłosić się przez stronę internetową, można tutaj też podjechać i przyjmujemy wszystkie osoby, które tego wsparcia potrzebują. Tu nawet nie jest wymagane orzeczenie o niepełnosprawności.
3: Bardzo dogodne miejsce. Myślę, że tutaj nie będzie problemu z trafieniem, bo nieopodal przepiękny park, urząd miasta, przystanek, czy to tramwajowy, czy autobusowy.
8: Takie było założenie, żeby centrum znajdowało się właśnie blisko centrum, żeby bardzo łatwy był do niego dostęp i żeby no nie było też w jakimś oddalonym miejscu. Bytom akurat ma to szczęście, że jest jedynym miastem niewojewódzkim, w którym takie centrum się znalazło, no bo w pozostałych województwach są to miasta wojewódzkie. Ale że my akurat jesteśmy bardzo dobrze skomunikowani z całą resztą metropolii, aglomeracji i województwa, no to mogliśmy otworzyć takie centrum tutaj.
3: No i na pewno też organizacyjnie świetnie działacie, bo to też jest duży atut.
8: No tak. Bytom został wybrany między innymi dlatego, że działa tu bardzo prężnie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Polskie Stowarzyszenie jest jednym z partnerów projektu i dlatego właśnie został wskazany, ponieważ no, zarząd główny uznał, że Koło Bytomskie sobie poradzi z taką wielką odpowiedzialnością.
3: Ile tutaj jest pomieszczeń? Powiem szczerze, że przy wejściu wydaje mi się, że to jest po prostu galeria, bo te ściany są ozdobione, no właśnie czym?
8: To dobrze pani się wydaje, ponieważ to jest galeria. Regionalne Centrum Komunikacji znajduje się odrobinkę w innym miejscu, ale z racji tego, że ma trudny układ jak na takie imprezy, takie otwarcia, i z racji tego, że właściciel tej galerii, pan Olgier Glizoń, był dla nas bardzo gościnny, zezwolił nam, poprosił nas właściwie nawet, żebyśmy to tutaj zrobili, to jesteśmy tu. Myślę, że po prezentacji będzie możliwość obejrzenia sobie Regionalnego Centrum i podejdziemy tam. Tam jest pomieszczeń, 6 pomieszczeń dla administracyjnych, dla specjalistów, jedna duża recepcja, ale to zobaczymy sobie już po prezentacji.
9: Karolina Rogowska, jestem koordynatorką z ramienia Polskiego Związku Głuchych w projekcie Centrum Komunikacji tutaj w Bytomiu.
3: Pani koordynator, to powiedzmy, na co tutaj można liczyć osoby, które do Was przyjdą? Jak wygląda ten program skierowany?
9: No, nasz projekt jest skierowany do osób, które mają różne potrzeby komunikacyjne. Jeżeli chodzi o koordynację moich działań, to koordynuję działania tłumaczy polskiego języka migowego oraz tłumaczy przewodników dla osób głuchoniewidomych, czyli to jest sposób komunikacji osób głuchoniewidomych. Jeżeli chodzi o Adama, którego wcześniej pani poznała, no to tutaj z ramienia PSONI. Tutaj jest wsparcie komunikacyjne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami intelektualnymi, czyli tutaj na przykład easy to read, czyli tekst łatwy w czytaniu lub komunikacja alternatywna różnego rodzaju AAC. Także tutaj szeroki mamy tutaj spektrum wsparcia dla różnych osób z różnymi potrzebami.
3: Rozumiem, że też te pomieszczenia są odpowiednio przygotowane.
9: Tak, oczywiście. Akurat znajdujemy się w galerii, dzisiaj mamy spotkanie i otwarcie Regionalnego Centrum Komunikacji. Nasze biuro jest dosłownie kawałek dalej.
3: No to powiedz może o tym pomieszczeniu, zanim tam się udamy. Jak wygląda takie pomieszczenie dla osób, które do Was się zgłasza?
9: No do nas najczęściej przychodzą osoby albo niesłyszące, słabosłyszące lub głuchoniewidome, więc mamy dwa osobne gabinety, gdzie przyjmują osoby właśnie tłumaczy języka migowego, polskiego języka migowego lub tłumaczy przewodnicy.
3: Już wiem, że zainteresowanie jest duże.
9: Oczywiście, jak najbardziej. Dużo osób potrzebuje wsparcia komunikacyjnego.
3: Możemy tutaj jakieś liczby już podać?
9: Oj, z liczbą to ciężko. Tutaj myślę, że pani z Warszawy mają więcej informacji, ile osób już pobrało naszą aplikację, ile już korzysta.
3: No, działacie tutaj regionalnie, bo mieszkańcy regionu mogą właśnie tu do Bytomia przyjeżdżać.
9: Codziennie w zasadzie ktoś u nas się pojawia, ale ciężko mi powiedzieć, jakie liczby, bo to są różne liczby. Czasami jest kilkanaście osób, czasami kilka, w zależności od dnia. Działam od poniedziałku do piątku w godzinach i zarówno porannych, popołudniowych, także tak jak to potrzebuje, o danej porze może się do nas przyjść i skorzystać ze wsparcia. Mamy trzy osoby, które są tłumaczami przewodnikami, czyli to jest ten SKOGN, sposób komunikacji osób głuchoniewidomych, i na chwilę obecną mamy dwie tłumaczki polskiego języka migowego, aczkolwiek jesteśmy teraz na etapie rekrutacji i dotrudniania kolejnych tłumaczy języka migowego.
3: No bo w razie potrzeby oczywiście ta liczba się zwiększy.
9: No my tutaj świadczymy usługi na żywo, ale jakby cały projekt też obejmuje usługi tłumaczeniowe online, czy też wsparcie w postaci tłumaczeń tekstów z języka polskiego na polski język migowy lub odwrotnie, czyli nagrań w polskim języku migowym na tekst pisany lub też transkrypcja mowy w zależności od potrzeb.
10: Magdalena Chyska, jestem koordynatorem merytorycznym projektu Centrum Komunikacji z ramienia Polskiego Związku Głuchych.
3: No to pani koordynator, merytoryczny, co to znaczy w tym konkretnym temacie?
10: W tym konkretnym temacie myślę, że jakby ja jestem koordynatorem merytorycznym, patrząc na to, że to jest projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, tak? Więc tak naprawdę musimy zarządzać tą całą naszą strukturą, bo tak naprawdę w ramach projektu my teraz zatrudniamy w sumie około 200 pracowników, więc jakby to są różne zespoły merytoryczne, różnego rodzaju osoby, które wspierają naszych beneficjentów końcowych, dla których świadczymy usługi, więc to są różne zespoły, które muszą wspólnie, że tak powiem, o sobie nawzajem myśleć i przekazywać sobie wspólnie te informacje. Więc jakby moja rola to jest jakby koordynacja różnego rodzaju działań zespołów do spraw standardów, na przykład zespołu, nie wiem, którzy opiekują się właśnie regionalnymi centrami komunikacji, czy też zespołów, nie wiem, dyspozytorów czy tłumaczy.
3: Pani koleżanka wspomniała o aplikacji, o co chodzi?
10: Tak, mamy aplikację, jest to pierwsza w Polsce aplikacja, która służy do zamawiania usług polskiego języka migowego, transkrypcji, usług tłumaczenia na polski język migowy. I tak naprawdę to jest aplikacja, przez którą osoby, które chciałyby skorzystać z tłumaczeń PJM, mogą się zdalnie zarejestrować tam i mogą zdalnie uzyskać od nas pomoc tłumacza PJM bezpłatnie. Tego tak naprawdę jeszcze kompletnie nie ma w Polsce. Są różnego rodzaju systemy zamawiania usług PJM, różnego rodzaju firmy świadczą tego typu wsparcie, natomiast my jesteśmy pierwszą taką aplikacją, pierwszym takim podmiotem, który świadczy takie usługi tak naprawdę bezpłatnie i każda osoba z ulicy, niezależnie od tego, czy nie wiem, ma stwierdzone orzeczenie o niepełnosprawności, czy po prostu jest osobą słabosłyszącą i potrzebuje tego rodzaju wsparcia, może pobrać aplikację, zarejestrować się tam i tam skorzystać bezpłatnie z naszych usług. Mamy różnego rodzaju usługi, niektóre są takie usługi, które można korzystać ad hoc, że tak powiem, to znaczy są to usługi do 30 minut, gdzie każda osoba z marszu, jak potrzebuje skorzystać, nie wiem, czy jest na przykład na poczcie, musi coś załatwić w urzędzie, w banku, czy jakąkolwiek ma inną sytuację, to może jakby skorzystać z takiego wsparcia, bądź też można zamówić usługę taką u nas wcześniej i wtedy jakby umówić się na konkretną godzinę, na konkretny termin. My takie usługi świadczymy zarówno online, czyli po prostu wystarczy mieć telefon, z którym idzie po drugiej stronie nasz jest tłumacz i tłumacze, co też bardzo istotne, są przez 24 godziny na dobę, ponieważ mamy też coś takiego bardzo ważnego jak usługa SOS, czyli wtedy, kiedy mamy sytuację zagrożenia życia, tak jakieś sytuacje poczucie zagrożenia zdrowia. To jest taki telefon, powiedzmy, alarmowy, który też ułatwia właśnie komunikację się w tych takich trudnych warunkach. I nasze usługi świadczymy online, tak jak powiedziałam, ale również zapraszamy serdecznie do naszych 16 centrów regionalnych komunikacji. Tam są nasi tłumacze stacjonarni, więc tak naprawdę nawet osoba, która przyjdzie z ulicy, również może skorzystać z takiego wsparcia.
11: Czy my już o jakichś liczbach możemy powiedzieć, jak duże jest zainteresowanie?
10: Myślę, że zainteresowanie jest bardzo duże. Tak naprawdę ruszyliśmy od 20 kwietnia, nasza aplikacja ruszyła i nasze usługi i do tego momentu mamy zarejestrowanych około 2000 osób, które już korzystają z naszych usług tłumaczeń PJM. Nie byliśmy świadomi, że to zainteresowanie będzie tak duże, zupełnie szczerze, i to tak naprawdę w pierwszych 2 miesiącach, ale to tylko pokazuje, jak jest duża skala tego problemu i jak wiele jeszcze należy zrobić w tym temacie.
11: No teraz otwieracie kolejne centrum, akurat tutaj w Bytomiu, w połowie czerwca.
10: Dokładnie, tak, w ogóle czerwiec dla nas jest bardzo intensywny, bo otwieramy aż 16 centrów komunikacji w całej Polsce, więc Bytom jest jakby jednym z miast bardzo ważnym dla nas, ale jakby jednym z tych wszystkich miast, które my teraz otwieramy, więc mamy nadzieję, że ta dostępność w całej Polsce

0: Radia Śląsk.
1: No, zaczytamy się teraz w książkach, które, no właśnie, albo ich historia dzieje się na Śląsku, albo bohaterowie są ze Śląska. Posłuchajcie, Magda Mleczko.
2: Adam Szaja, czyli Smak Książki, dziś u mnie. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Dzisiaj tak ubogo trochę, z dwoma tylko książkami się zapowiedziałeś, ale za to jakimi? Ta pierwsza. Wywiad Rzeka.
3: Tak, jest to Wywiad Rzeka.
2: W którym znana śląska aktorka Grażyna Bułka szczerze rozmawia z Tomkiem Kowalskim o swoim życiu, karierze, najsłynniejszych rolach. Ta publikacja nosi tytuł Moją siłą jest właśnie to, że jestem stąd, czyli ze Śląska.
3: Czyli ze Świętochłowic.
2: Ze świętochłowickich Lipin.
3: Nasza Dziołcha.
2: Ja miałam okazję z nią o tym rozmawiać w jednym z wywiadów przed premierą spektaklu Boska. Przede wszystkim Grażyna Bułka świetnie mówi po śląsku, ale potrafi też świetnie mówić po polsku. No i w ogóle jest przede wszystkim cudowną, niesamowitą aktorką, która, jak sama przyznała, drzwi do jej kariery takiej większej otworzyły się dość późno. Czy o tym też w książce wspomina?
3: Tak, wspomina o tym i jestem może nie tyle zaskoczony, bo czytając poprzednią książkę Tomka Kowalskiego, czyli Wywiad Rzekę z Mirkiem Leinertem. To dyrektorem teatru Kores, to wiedziałem, że Tomek umie otwierać swoich rozmówców i rzeczywiście panią Grażynę Bułkę też otworzył i ona się, mówiąc kolokwialnie, wyspowiadała z bardzo wielu rzeczy i to, o czym mówisz, też tam jest. A ja zwróciłem uwagę na dwie rzeczy w tej książce, które są dla mnie ważne. To znaczy, po pierwsze, że pani Grażyna opowiada, że w momencie, kiedy ona przestała uciekać od tej swojej śląskości, bo miała taki moment, że chciała mówić poprawnie, ładnie, żeby nie było tego śląskiego akcentu. No i kiedy jednak przyjęła to z całym dobrodziejstwem inwentarza, no to ta kariera też zaczęła się rozkręcać. Czyli po prostu ten Śląsk ją dogonił i ona temu Śląskowi jest przeznaczona. I nie ma sensu z tego Śląska uciekać ani wypychać z siebie tego Śląska, bo co ma być, to będzie. A druga rzecz, to też jest tutaj bardzo ważny wątek, bo pani Grażyna postuluje, to może złe słowo, ale zwraca uwagę na to, że gdyby w każdym teatrze był na etacie psycholog, to też nie byłoby to najgorsze rozwiązanie, bo ci aktorzy i aktorki, którzy wchodzą w różne role i wchodzą w nie czasem bardzo głęboko, to czasem trudno z tych ról się wychodzi.
2: Miała na myśli Mianują Miechanka?
3: Miała na myśli różne role, nie tylko swoje, ale też z obserwacji, że czasami jak się tak za bardzo w to wejdzie, to potem bardzo długo się wychodzi i bardzo długo te role nosi się w sobie, więc to są takie aspekty, które mnie bardzo zainteresowały. Oczywiście jest o tych początkach, jest o Mianują Miechanka, jest o Holonku, jest o Wielkiej Wodzie, więc bardzo sporo tych ról jest tutaj poruszonych. No i ta cała kariera rzeczywiście nie musiała pójść w tę stronę, w którą poszła. I też to, co powiedziałaś, że pani Grażyna nie zaczęła robić kariery w wieku 23 lat, tylko znacznie później, ale ona, przynajmniej tak wynika z tej książki, traktuje to jako pewnego rodzaju błogosławieństwo, bo uniknęła na przykład soduwy, która jej odbiła. To znaczy, jeżeli ta, przepraszam, ostatnie zdanie, że jeżeli ta popularność, ten sukces przyszedł w tym wieku, w którym przyszedł, no to ona na pewne rzeczy była już odporna.
2: Przepraszam panią Grażynę za teraz, jeśli nas będzie słuchała, za to, co powiem, ale ja mam wrażenie, że od pewnego czasu zaczęła się wręcz bułkomania.
3: Tak, po naszemu Rzymłomania. Tak, jest bułkomania, bo rzeczywiście, gdy Mianują Miechanka zostało pokazane w Teatrze Telewizji.
2: W Sejmie,
3: w Parlamencie Europejskim.
2: W Warszawie.
3: Nie chcę powiedzieć, że cała Polska oszalała na punkcie pani Grażyny, ale jednak trochę tak, bo to jest to wybitna aktorka w wybitnej kreacji. I tam wszystko było na swoim miejscu i cieszę się, że mamy, no oprócz literatury, muzyki i tak dalej, jest ten teatr, który możemy pokazywać i ten film i możemy mówić, to jest Dziołcha od nas. A ja mogę powiedzieć, że to
2: czyli
3: jest Dziołcha.
2: Czyli z Familoka na deski teatru.
3: Ode mnie ze Świonów.
2: Bo ty też stamtąd jesteś. Genau. Rolą w spektaklu Boska chyba przypieczętowała to, że naprawdę jest po prostu Boska na scenie.
3: Jest Boska.
2: Jest Boska, a propos tego, co powiedziałeś, że wielu aktorów kiedyś wstydziło się tego, że mówią po śląsku, dzisiaj mówią zupełnie coś innego, że kiedy chcieli zostać aktorami, mówili im, no dobra, ale ty się musisz nauczyć poprawnie mówić po polsku i to im przeszkadzało. A teraz dzwonią do nich i mówią, a potrafisz godać po śląsku? I oni, wiesz, wracają do domu, żeby zagrać w dobrych filmach. Patrz na przykład Michał Żurawski, Ołowiane dzieci, prawda? I nie tylko. On zresztą sam to powiedział, że no teraz kiedyś nie miał propozycji tylu, bo po śląsku

0: godą i musiał po polsku, a teraz jest na odwrót.
1: To jest ciekawe, bo to mogę wrzucić, bo zarzuciłaś mi dzisiaj biedę intelektualną, że tylko dwie książki przyniosłem. To od razu mogę wrzucić tutaj, przecież przed chwilą mieliśmy premierę w Teatrze Śląskim Hamleta po Śląsku. I to jest też książka, która...
0: Cięcia Dynemarku.
1: Tak, Biblioteka Śląska tę książkę wydała. No i to jest kolejny przykład na to, nie? Że tego Śląska w ogóle przestajemy się wstydzić, wręcz przeciwnie, jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy stąd.
0: Dokładnie. Ja przypomnę jeszcze, że ta publikacja nosi tytuł Moją siłą jest właśnie to, że jestem stąd. To jest wywiad Rzeka z Grażyną Bułką. A kolejna książka, którą Adam tutaj dzisiaj przyniósł do programu i do radia specjalnie dla was, to jest Śląski mecenas i adwokat diabłów. Mecenas Paweł Matyja opisuje głośne procesy karne w Polsce. Bronił naprawdę seryjnych zabójców, morderców na zlecenie, gwałcicieli, nawet podobno kanibali. No i dzieli się z nami, czytelnikami, kulisami tych wszystkich procesów kryminalnych.
1: Tak, to jest książka nie tyle ciekawa, co jest to książka, była dla mnie wstrząsająca i trzeba było ją momentami, wiem, że to taki kolokwializm już wyświechtany, że trzeba ją było rozchodzić. To znaczy, każda historia jest taka, że nie można czytać potem od razu kolejnej, bo Paweł Matyja opisuje tutaj historię z sal sądowych i pokazuje, jak blisko jest, nie chcę powiedzieć, że losowania wyroków, ale coś może w tym być, no bo jak wytłumaczyć, że człowiek zostaje uznany za winnego i skazany na 25 lat więzienia, w drugiej instancji uznaje się, że jednak jest niewinny, a w trzeciej, że jednak winny. W związku z czym nie zawsze, gdy wrzucimy do tej maszyny nazywanej sprawiedliwością te same dowody, te same zeznania świadków, zawsze wyjdzie ten sam wyrok. Mam wrażenie po tej książce, że to jest bardzo uznaniowe i często ludzie, którzy są posądzani o to, że byli kanibalami, często się to bierze od jednej plotki, od jednego jakiegoś doniesienia w stanie upojenia alkoholowego na przykład i potem cała ta spirala szumnie nazwanej sprawiedliwości się nakręca, a być może to się w ogóle nie wydarzyło i Paweł opisuje tu historię osób, które były brane przez media na języki, były na pierwszych stronach gazet, a de facto, jak później się okazało, no to, co im zarzucano, albo się bardzo rozmyło, albo w ogóle takie sytuacje nie miały miejsca i oczywiście nikt później za to nie przeprasza. I też się zastanawiałem, ile na przykład w Polsce teraz w więzieniach siedzi takich Tomaszów komendów, którzy odsiedzą 10, 15, 25 lat, potem wyjdą z więzienia i dostaną, co prawda, duże pieniądze, kilka milionów, no ale przecież czasu nie kupią tego, który spędzili w więzieniu, więc
0: odpowiedź na pytanie, za co siedzisz, za niewinność, gdzieś tam jednak ma sens.
1: Tak, i ta piosenka Kazika przecież do filmu o Tomaszu Komendzie 25 lat niewinności, więc to też cały czas z tyłu głowy mi grało, gdy czytałem te historie, które opisał Paweł. Są tu historie też z województwa śląskiego, są tu historie z całej Polski de facto. No ale łączy je to, że powinienem powiedzieć, że trudno jest uwierzyć w sąd. To znaczy, gdybym ja szedł jako oskarżony stanął przed sądem, no to wymagałbym jednak, żeby to wszystko było skrupulatnie
0: rozeznane, przeprowadzone
1: i żeby ten wyrok, jeżeli coś zrobiłem, był sprawiedliwy, a nie właśnie uznaniowy, że jeden sąd powie tak, no jeden rabin powie tak, drugi powie siak.
0: A czy on w tej książce pisze, dlaczego tak się dzieje?
1: To jest pytanie, na które nie ma de facto odpowiedzi. Pamiętam, gdy rozmawialiśmy tutaj o książce Marcina Pietraszewskiego Wojny niebieskie, o kibolach. To Marcin powiedział kiedyś takie zdanie, że tej hydrze nigdy nie uda się uciąć wszystkich głów. To środowisko zawsze będzie odrastało. I podobnie jest trochę tutaj w tym wymiarze sprawiedliwości, że tutaj nie ma recepty. Być może są zbyt szeroko otwarte drzwi do zawodów radcy prawnego, adwokata i tak dalej. Być może zbyt młodzi ludzie zaczynają te stanowiska piastować. Być może jest to kwestia, że ci ludzie zaczynają za młodo i nie mają jakichś życiowych doświadczeń, które mogą te doświadczenia potem procentować na sali sądowej. Więc tutaj nie ma jasnej odpowiedzi. Oczywiście każdy przypadek jest indywidualny, bo nie ma dwóch takich samych spraw.
0: A powiedziałeś, że tam są też śląskie właśnie jakieś sprawy. Taka jedna z tych śląskich spraw, którą opisuje mecenas Paweł Matyja w swojej książce Adwokat Diabłów, to na przykład jaka, która tobie akurat może utkwiła w głowie?
1: No mnie utkwiła bardzo sprawa pewnego wysoko postawionego prezesa w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, wokół którego pracownicy i pracownice UKU wywinęły taką intrygę po to, żeby się go pozbyć. To było związane z tym, że jeżeli jego nie będzie, bo no, to on za bardzo nam patrzy na ręce, nie możemy robić różnych tam rzeczy pod stołem, no to trzeba się go w jakiś sposób pozbyć. Oczywiście bardzo dobrym sposobem na pozbycie się kogoś jest pomówienie i insynuowanie różnych rzeczy. No i to, co te panie insynuowały, potem same przed sądem stwierdzały, że to jednak tak nie było i oczywiście ten pan został oczyszczony z zarzutów, no ale co przeżył, to to jego. Oczywiście media też się o tym rozpisywały, nikt nigdy tego człowieka nie przeprosił. Jest tu też słynna sprawa pana Kamila, to pewnie będziesz kojarzyła, pana Kamila od Pumy, czyli człowiek, który hodował Pumę, który był jej opiekunem, została mu odebrana, ona była chyba przewieziona do ZOO w Poznaniu. No i była cała się przytoczyła sprawa sądowa, to wszystko dalej trwa. No więc jest tych spraw. Myślę, że no bo ta książka jest gruba. Ta książka ma ponad 500 stron, ale spokojnie myślę, że kolejne 2-3 mogłyby takie powstać, bo tych spraw, które... Często jest tak, że my coś czytając albo słysząc traktujemy już jako pewnik, tak? Że jak słyszymy, że ktoś kogoś zaciukał, no to już na pewno zaciukał. A potem się okazuje, że może być, może nie. I to właśnie Paweł nie na darmo jest ten tytuł adwokat diabłów, czyli on współpracuje i bierze się za bronienie osób, które są określane w przestrzeni publicznej właśnie jako diabły, a nie chcę powiedzieć, że w finalnym rozrachunku są aniołami po tej drugiej stronie zupełnie, ale że nie wszystko jest takie, jak może się wydawać i naprawdę bardzo dużo zależy od tego, kto wydaje wyrok.
0: I tu postawimy chyba kropkę. Czytajcie, moi drodzy, czy te książki, czy te, które wcześniej polecaliśmy wam razem z Adamem, albo te, które po prostu wpadną wam w ręce i was zainteresują, nieważne, po prostu czytajcie. My polecamy dzisiaj dwie książki. Przypomnę, pierwsza to jest Wywiad Rzeka z Grażyną Bułką o drodze, jaką trzeba pokonać z Lipin w Świętochłowicach na deski teatru, a także przed kamerą, o blaskach i cieniach pracy aktora. No i druga książka, Adwokat Diabłów, śląski mecenas Paweł Matyja, o kulisach, i Adam tutaj mi jeszcze paluchem macha, nie wiem dlaczego.
1: Że jeszcze trzecią polecamy, Hamleta po śląsku.
0: A tak, no przecież Hamlet po śląsku, jeśli państwo się, bo bilety podobno się wyprzedają,
1: tam
0: jak ciepłe bułeczki,
1: tak, bułeczki, tak.
0: To zanim uda wam się do tego teatru dojść, to może najpierw książeczkę.
1: Mirosław Synia właśnie z tym zmierzył i chwała mu za to, bo to jest pierwszy przykład Hamleta na śląski.
0: A w ogóle też wysyp Hamletów ostatnio był, bo tak. I teatr w Tychach robił Hamleta, i teatr Zagłębia w Sosnowcu. Szekspir w modzie, dokładnie.
1: Klasyka nigdy się nie starzeje.
0: Dokładnie. Mała czarna z mody też nigdy nie wyjdzie. Kropka. Adam Szaja, smakksiążki.pl. Dziękuję ci
1: bardzo.
2: Dziękuję. Rozmawiała Magda Mleczko, a teraz w naszym magazynie zmieniamy temat. Trzy lokale na kulturę do wzięcia. W Katowicach rusza kolejna edycja programu osób z pomysłami na prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej lub twórczej. Lokale mają od 55 do ponad 90 metrów kwadratowych. Magda Poddańczyk.
3: W dotychczasowych 20 edycjach podpisano w sumie 55 umów, ale tylko 25 lokali funkcjonuje do dziś. Miasto Michał Mendala.
4: Jeżeli chodzi o przykłady, to takim najgłośniejszym będzie miejsce, gdzie produkowane są pierogóżki, maskotki, które zrobiły furorę podczas Igrzysk Olimpijskich. Drugim przykładem jest Krzywa Sztuka Wina, miejsce, które otrzymało rekomendację Michelina. Mamy też chociażby takie miejsca jak kawiarnia połączona z księgarnią anglojęzyczną, otwarta pracownia, gdzie można zapisać się na warsztaty ceramiczne. Są oczywiście też galerie sztuki, ale i miejsca, gdzie można tej sztuki się uczyć.
2: Nabór wniosków trwa do 3 lipca. A4 do remontu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na modernizację węzła autostrady z ulicami Batorego i Święcimską w Chorzowie. Szymon Haczyk.
5: Dobudujemy tam dodatkowy pas do skrętu w lewo, przebudujemy istniejący ciąg pieszo-rowerowy oraz chodnik. Wyposażymy także skrzyżowanie w sygnalizację świetlną, co poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przebudujemy istniejące przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystów wraz ich doświetleniem.
2: Prace mają potrwać pół roku od podpisania umowy. Edyta Czekaj, dziękuję, na dziś to wszystko.
6: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
7: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
8: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
9: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
2: Kierowcy w Tychach proszeni są o ostrożność. Na ulicy Wieniawskiego trwa remont. W tej chwili prace prowadzone są na odcinku od skrzyżowania z Hutniczą od strony Sikorskiego w kierunku Armii Krajowej. Drogowcy układają masę bitumiczną. Kierowcy proszeni są o zwracanie uwagi na znaki.

Jeżeli najciężej jest zacząć i zrobić pierwszy krok, to w najtrudniejszym macie już za sobą. Teraz to środa już z górki. Żeby łatwiej było, podkręcamy tempo w Melo Radio. Waldek Derłak, hej, siemano.

17, Jack Stein, Turn the Lights Off w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. Co by tu zrobić, żeby ta środa była jeszcze lepsza? Najlepiej już teraz zadzwońcie do Meloradia, bo do zgarnięcia mam dla was torbę 321-321-777, numer do nas, korzystajcie. Przyda się taka torba na pewno na co dzień, a na plażę i w wakacje to już na pewno. Dzwońcie szybko pod 321-321-777, torba Meloradia i trzy poranne szoty dla was w Melo o tej porze.

0: Paradox i How Does It Feel. Tak Melo rozkręca środę i podkręca tempo od samego rana. Cześć, siemanko Martyna, hej, dzień dobry.
1: Cześć, witam, witam.
0: Cześć, cześć, cześć. No i co tam, jakiś sukces już za tobą dzisiaj od rana?
1: Słuchaj, grunt wstałam, zjadłam śniadanko, jedziemy z synkiem Wiktorkiem do przedszkola, później robota, a po robocie zapowiadają się rowery.
0: O, no i to jest to, słuchaj, aby pogoda dopisała, żeby fajnie było, można będzie się fajnie poruszać i trochę czasu spędzić tak bardziej aktywnie. Dokładnie. Martyna, po głosie słyszę, że lubisz. Słuchaj, jest też coś, co ja lubię i mam nadzieję, że ty też lubisz. Uważaj.
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Sprawdzamy się. Martyna,
1: dawaj.
0: Na ostro czy na słodko?
1: Ostro.
0: Ostro, dobrze, dobrze się zaczyna. To teraz uważaj. Pająk czy wąż?
1: Możesz ty. Pająk.
0: Szachmat, nie? Dobra, okej. I teraz uważaj na koniec. Wypić wodę po śledziach czy wodę po ogórkach?
1: Po górkach.
0: Po ogórkach. Dobra, no to byśmy się podzielili jakoś. Słuchaj, a póki co melotorbę mam dla ciebie na fajny początek tej środy. Już
1: super,
0: pakuję.
1: Dziękuję.
0: Już wysyłam. Działaj w środę. Cześć Martyna, pa, hej.
2: Trzy szoty w Melo. Teardrops in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: czekała w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Wy nie widzicie, to ja wam powiem. Człowiek w najbardziej kolorowej marynarce na świecie teraz przed wami i za chwilę o newsach wam powiem.
1: A w nich będą dobre wiadomości dla tych, którzy wybierają się samochodem do Zakopanego.
0: Za 7 minut 7.
2: A już o 7 zagramy.
0: John Summit, Chainsmokers, All the Time w Melo. A czy ci specy od przepowiadania pogody to też mają dla nas dobre info? To za chwilę w prognozie na środę w Meloradio.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
9: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
10: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 91. I na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 91. I na aaauto.pl.
11: Tato, co to za pan?
12: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
11: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
12: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
11: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
12: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
11: To z Tauronem.
12: Jasne, że tak.
13: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
14: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Daleko jeszcze?
17: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
16: Wow, jaki błękitny.
18: A to nasz hotel przy samej plaży.
17: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
18: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
17: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
2: O reklamie. Pogoda.
19: Katowicach tym razem 23 stopnie, temperatura przyjemna, dzień i pogodny i troszkę deszczowy, z tym, że ten deszcz to będzie naprawdę bardzo przelotny temat. W kolejnych dniach czeka nas więcej słońca i dużo wyższa temperatura, w sobotę nawet 32 stopnie, ale piątek też będzie już gorący, w niedzielę deszczowo.
0: Już prawie siódma. News ML Radia, Marcin Sikora.
1: Dwóch Białorusinów zatrzymanych w związku z zabójstwem mężczyzny w Białej Podlaskiej. Ofiarą jest artysta Simon Skrepecki, który publicznie krytykował władzę w Moskwie. Nieznany dotąd mężczyzna oddał w kierunku Rosjanina w sumie 5 strzałów. Teraz dobre wiadomości dla kierowców. Drogowcy oddali do użytku dodatkowy wjazd do Zakopanego, a to oznacza mniejsze korki. To droga łącząca rondo Klimka-Bachledy z ulicą Chramcówki w rejonie dworca kolejowego, mówi burmistrz miasta Łukasz Filipowicz.
20: Myślę, że nam to znacznie ruch rozładuje na samym wlocie do Zakopanego. Z perspektywy turysty do wyboru dwie drogi wjazdowe.
1: Nowa droga ma nieco ponad 300 metrów długości. Kamil Majchrzak pokonany przegrał w pierwszej rundzie turnieju tenisowego ATP w Londynie z czeskim tenisistą Jirim Lechecką 5-7-6-7. Mecz trwał blisko 2 godziny.
21: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
0: Środa wypadła tak jakoś w samym środku tygodnia dzisiaj. Cześć, dzień dobry, hej, podkręcamy tempo w melo tak jak lubicie od samego rana. Waldek, Marcin i Daria. Inni gadają, a my już dla was gramy. Jest siódma.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Dzisiaj w środę 17 czerwca nam tak wjechał całkiem sympatycznie. 12 minut po godzinie 7 rano. No i słuchajcie, fajnie, bo się ma w końcu lato rozkręcić też. Tak zapowiadają przynajmniej synoptycy. Znowu będzie sobie można ponarzekać, że upały, że za gorąco i w ogóle. Ale jak tak myślę o wakacjach, o lecie i że gorąco, no to co? To co, Daria? Co koniecznie?
1: Lody!
0: Słuchajcie, pytanko mamy do was. Jaki byłby najdziwniejszy, najbardziej oryginalny albo najgorszy smak lodów, którego próbowaliście albo może o którym słyszeliście, co? Wejdźcie na meloradio.pl, nagrajcie nam głosówkę, bo fajny merch mamy w zamian. Czekamy!

0: Idę,
1: Bambi Young, Leosia w Melo, tak z samego rana podkręcamy tempo. Chodźcie na meloradio.pl i czekamy na wasze propozycje. Jaki byłby najbardziej oryginalny, najdziwniejszy albo najgorszy smak lodów, co? Dajcie znać, czekamy na głosowy. Wchodźcie na meloradio.pl, tam na dole wystarczy tą słuchawkę tylko nacisnąć i już nagrywacie i wysyłacie i najfajniejszy mecz mamy dla was. Uwaga, a co ludzi z zagranicy mocno zaskakuje w Polsce, słuchajcie? Może góry, a może zabytki, co? A wcale, że nie, jak tak pomyśleliście, no. Bo uwaga, najbardziej zaskakują ich wesela.
2: Nie dziwię się.
3: O, ja pracowałam na kelnerce i tam naprawdę sporo hajsu idzie, więc mnie to chyba nie dziwi.
1: Się dzieje. Słuchajcie, turyści, którzy przyjeżdżają do Polski, zachwycają się różnymi rzeczami. Ostatnio pochodząca z Kanady dziewczyna była gościem na polskim weselu, no i zrobiła z tego relację na swoich socialach. Się poniosło, bo to było doświadczenie, którego zupełnie się nie spodziewała, jak napisała sama: wesele w Polsce to kompletnie inna liga.
3: Wow, widzę, że zachwycała się jedzeniem, w ogóle zabawą, ale co mnie najbardziej rozbawiło, to, że zachwyciła się łazienką. Że jest piękna, że jest
2: super. Może oni tam w Kanadzie nie mają takich ładnych.
1: Słuchajcie, wiadomka, w weselach i dobrym melo to my jesteśmy najlepsi na świecie. Będzie szansa w tym sezonie to oczywiście udowodnić, a my podkręcamy tempo w Meloradiu Loco Loco. Gordo i Reine Zonnewald już teraz. To jedna z gwiazd Sunrise Festival w Kołobrzegu. Tam też będziemy bawić się mocno razem z wami w samym środku lata. No i jasne, że podpowiem wam, że dzisiaj znów do zgarnięcia dla was bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W te wakacje. Bądźcie z melo.

0: Meduza, Don't Wanna Go Home. Dzisiaj pytamy was, jaki byłby najbardziej oryginalny, najdziwniejszy, a może najgorszy smak lodów, jaki próbowaliście, albo może jaki byście wymyślili. Dajcie znać, czekamy na meloradio.pl na wasze głosówki. Za najfajniejsze pomysły mamy Melomerch.
1: Lody niskiej jakości, tylko słodkie i nic więcej.
0: Okej, a tu jaka propozycja?
2: Uważam, że najciekawszym smakiem byłby lód o smaku ogórka kiszonego.
0: Czekamy na wasze propo na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Kasia, Tosia, jedziecie na Tomorrowland.

0: Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama.
1: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.pl.
6: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
7: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako drzewka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o Twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
8: Zajrzyj do wnętrza Quorum Tower. Już w niedzielę 14 czerwca Resi Capital zaprasza na dzień otwarty. To okazja, by poznać inwestycje przy dobrej kawie i skorzystać z oferty specjalnej dla gości wydarzenia. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
9: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
10: Słyszysz? Tak brzmi przyszłość mobilności. Poznaj elektryzujące nowości Toyoty podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca w Toyota Czajka Auto. Nowa BZ4X Touring, Toyota CHR Plus oraz miejski Urban Cruiser już od 1900 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One. Z tej okazji do każdego zamówienia otrzymasz 1000 zł na akcesoria i 25% rabatu na oryginalną ładowarkę Toyoty. Do zobaczenia w salonach Toyota Czajka w Chorzowie i Bytomiu.
11: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
12: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
13: Porę.

0: Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora na wokale, bo taki super numer u nas, a wasze super propozycje na temat smaków oryginalnych, odjechanych, najdziwniejszych smaków lodów są mocne, uwaga.
1: No ja myślę, że najdziwniejszym smakiem lodów byłby smak szynki albo takiej milonki.
2: Może
0: to się. Uwaga, uwaga, jeszcze jedno propo.
3: Myślę, że lody o smaku powrotu do byłego.
0: Uwaga.
4: Myślę, że bardzo ciekawym smakiem mógłby być cebulowo-octowy.
0: Aha.
5: Najgorszym smakiem lodów, jaki jadłam, to była macza. Po prostu coś okropnego. Poczułam się jak krowa na pastwisku.
2: Zgadzam się.
0: Uwaga, jeszcze jedno.
6: Lody o smaku?
7: Ryby z frytkami.
6: Na pewno tańsze niż prawdziwy odpowiednik na morzu.
0: To na pewno. Ryby z

0: Kim Meloradia. Moonlight w Meloradiu, a już jutro, już pojutrze, trochę przyspieszyłem piątek, chcielibyście co? 30 Meloradia na żywo w ramach cyklu imprez Płynę z Melo. To będzie wyjątkowo dobre Melo. Jolek poprowadzi 30 Meloradia na żywo.
1: A już o 8 zagramy.
0: Bibi Rexha, Faithless in Your Religion. Za chwilę w Meloradiu też newsy i najświeższa prognoza pogody, a teraz za 8 minut 8.

0: Śląsk. Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
2: Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Sikora Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
7: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
8: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o Twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Marek, szefowa Cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: Castorama.
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się odmalować salon.
15: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
14: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
15: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

0: Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Trafik.
1: Drogowców spotkamy dzisiaj między innymi na A1 na wysokości węzła Knurów i węzła Sośnica. W kierunku Łodzi drogowcy pracują, będą zwężenia. No i ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Tak ma być do jutrzejszego wieczora.

0: Pogoda.
1: Dzisiaj dużo słońca, troszkę zachmurzenia, przelotny deszcz. Mimo wszystko środa zapowiada się naprawdę przyjemnie. Temperatura powyżej 20 stopni. W kolejnych dniach będzie ciepło, a nawet gorąco. Pod koniec tygodnia termometry w Katowicach, w Tychach czy w Gliwicach wskażą 30 stopni. Ładnie będzie aż do soboty. W niedzielę spodziewamy się deszczu.
2: To już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Na początek pijany kierowca karawanu w Radostkowie koło Częstochowy, 51-latek, po zatrzymaniu wydmuchał aż 2,5 promila alkoholu. Policję zawiadomił świadek zaniepokojony stylem jazdy karawanu, mówi podkomisarz Barbara Poznańska z częstochowskiej policji.
4: Według zgłaszającego pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
3: Kierowcy grożą za to grzywna, 3 lata więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów. Zmieniamy temat. 6 zł i 10 groszy za litr benzyny 95 oraz 6,44 za litr diesla to maksymalne ceny paliw na dziś. Na koniec jeszcze podsumowanie ostatnich meczów na mundialu. Broniąca tytułu Argentyna pokonała Algierię 3-0 w Kansas City. Francja pokonała Senegal 3-1 w East Rutherford koło Nowego Jorku. Z kolei Norwegia pokonała Irak 4-1 w spotkaniu w Foxborough koło Bostonu.
5: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOACTIV, wspierających nawodnienie organizmu.
6: Przed nami też niezła rozgrywka, bo już za chwilę zabawa gotowi na wszystko. Zaczynamy kolejną godzinę z Melo, podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek, Marcin i Daria, hej!

Podkręcamy tempo w Melo Radio i czekamy na was już teraz, bo za chwilę startuje zabawa. Gotowi na wszystko, jak czujecie, że dzisiaj jest wasz dzień, wasza środa, to pokażcie to innym i dzwońcie teraz pod 321-321-777, bo fajny merch czeka. Czekamy na dwie osoby. Dzwońcie do Melo Radia.

0: W tę środę naprawdę mocno. Zabawa gotowi na wszystko. W niej do zgarnięcia za dwie dobre odpowiedzi są skiety. Za jedną malotorba. I teraz pamiętajcie, panowie, kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. To jest najważniejsza zasada tej zabawy. Czy wszystko jasne?
1: Okej.
2: Tak.
3: Gotowi na wszystko.
0: Jaki konkret dzisiaj, Daria, nie? Lecą. Zaczynajmy. Nie przedłużaj, zaczynaj. Dobra, pierwsze pytanie dzisiaj. Najdłuższy okres w dziejach ludzkości to prehistoria czy starożytność?
1: Andrzej.
0: Andrzej był pierwszy, czy Krzysiek był pierwszy,
4: ja
0: Daria?
4: Ja słyszałem Krzyśka pierwszego, tak? Trochę też... cicho, ale był.
0: Dobra.
1: Prehistoria.
0: Dobrze.
4: Dobrze.
0: Dobrze, gratulacje, bardzo dobrze. Wierzymy, że Andrzej też wiedział. Za chwilę będzie szansa udowodnić. Uwaga, jeden punkt na koncie Krzyśka. Na razie 1-0. I pytanie numer 2 dzisiaj. Jakie zwierzę najdłużej śpi w ciągu doby? Koala czy kot?
1: Andrzej
0: tym razem.
1: Koala,
0: dobrze.
4: Dobrze.
0: Ja myślałem, że kogoś tutaj zaskoczę. 22 godziny koala. To niezły wynik jak na 24 godziny doby, nie? Za to kot tak mniej więcej 13-16, chociaż mój kot to i potrafi na dobę 26 godzin
4: pospać. Masz dziwnego kota, Waldek.
0: 1-1 dzisiaj, nie? Dobra, słuchajcie, no to jest nieźle, podzieliliście się punktami, ale nie musicie się dzielić merchem od nas. Wysyłamy. Andrzej i Krzysiek dostają od nas melotorbę. Dzięki bardzo, trzymajcie się. Fajnego dnia.
3: Gotowi na wszystko. Wszystko. W Melo Radio.

0: Pan Cykla, I Can't Wait w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, a dzisiaj pytaliśmy was o najbardziej oryginalne, najdziwniejsze, najlepsze albo najgorsze smaki lodów.
1: Lód o smaku sukcesu byłby najlepszym.
0: No i ja się zgadzam, słuchajcie, nie? To by było dopiero. Umieć kręcić takie lody, no? Od samego rana, 27 minut po 8 mamy.
2: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOACTIV, wspierających nawodnienie organizmu.
3: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Bittersweet Festival powraca. Poznanie 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
10: Bittersweet.
11: Kaufland jest!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL, 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. Kaufland!
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
16: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
17: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
2: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
10: O reklamie.

0: Blaze i Kisses. Melo Radio, tak podkręcamy tempo, a już w lipcu zabieramy was do magicznego świata Tomorrowland. Najlepsi DJ-e, super klimat i ludzie z całego świata. No i emocje, jakie możecie przeżyć razem z Melo Radiem. Kolejni słuchacze mają już swoje miejsce w autobusie do Boom w Belgii.
1: Sylwek i Marta, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem!
2: Super!
0: Chcecie też? To wbijajcie szybko na meloradio.pl i napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy na was na meloradio.pl, a na naszym Insta możecie zobaczyć, co takiego wymyślili Marta i Sylwek. A teraz David Guetta będzie na Tomorrowland, możecie być razem z nim. Czekamy na wasze zgłoszenia na meloradio.pl. Just the way you are. W Melo za 17.09.

0: Better Times. Robię Schulz i najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was. Można głosować na ten numer, bo to propozycja do 30 Meloradia, a Olek Pych dla was 30. Najnowsze notowanie poprowadzi już w piątek pojutrze, 19 czerwca na żywo, prosto z barki przy bulwarach Wiślanych. Słuchajcie koniecznie 30 Meloradia. Posłuchajcie też newsów już za chwilę. Marcinie.
1: Bo w tych newsach dowiecie się, dlaczego do 10 jeszcze lepiej nie iść do ZUS-u załatwiać szaki. Jakieś sprawy, o, w końcu.
2: A już o 9:00 zagramy
0: And Dust is Zokaria w Melo Radio. To my mamy sprawę, jakbyście chcieli jakieś info pogodowe, to za chwilę będzie w Melo. Za 9:09.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Sikora Bielsko-Biała Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
7: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Znak. Ciao!
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
11: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95,1 FM. Trafik.
12: W Katowicach drogowców spotkamy między innymi na ulicy Francuskiej. Prace prowadzone są wzdłuż lotniska Muchowiec do skrzyżowania z ulicą Ceglaną. Budowana jest kanalizacja, ruch jest utrzymany, ale miejscami kierowcy muszą spodziewać się zwężeń.

0: Pogoda.
1: Dzisiaj delikatny deszcz, poza tym słońce i zachmurzenie. Na termometrach w Katowicach, w Tychach czy w Zabrzu 23 stopnie, to jest temperatura maksymalna. Kolejne dni będą cieplejsze, a nawet gorące. W piątek prawie 30 stopni, w sobotę ponad 30 stopni, także upały nadchodzą. W niedzielę oprócz tego, że będzie upalnie, będzie też deszczowo.
2: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Jeszcze do 10:00 lepiej nie załatwiać spraw w ZUS-ie. Od 8:00 trwa dwugodzinny ogólnopolski strajk ostrzegawczy pracowników zakładu. Mogą być problemy z obsługą. W Polsce przybyło studentów. Pod koniec zeszłego roku było ich ponad 1 300 000, czyli o ponad 40 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Spora grupa to ci spoza Polski, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
4: Wśród studentów mamy blisko 102 tysiące cudzoziemców. Przede wszystkim z Ukrainy niemal 47 tysięcy, z Białorusi 11 tysięcy i z Turcji około 5 tysięcy.
3: Najwięcej studentów jest na kierunkach związanych z biznesem, administracją i prawem. Lech Poznań ma nowego piłkarza. Klub pozyskał bramkarza Mateusza Lisa. Ostatnio występował on w drużynie z tureckiego Izmiru.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Ale razem lecimy z tą środą. No i tak będzie dalej. Podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siemakaj, dzień dobry. Już 9:00, inni gadają, a my już gramy.

0: To jest Lloyd in Bad World. W Melo Radio podkręcamy tempo 11 minut po godzinie 9. Wiecie, w firmach są różne rodzaje dni, prawda? Jakieś tam owocowe czwartki są i inne takie fajne, nie? A ty dzisiaj masz chyba dzień śpiewania.
1: Tak, ja wam dzisiaj pięknie śpiewam, ale czyż nie jest miło, kochani?
2: To chyba nie jest benefit. Mam wątpliwości.
1: Rzućcie mi słowo i zaczynam śpiewać.
2: Kapusta.
0: A można się nie zgodzić?

0: posprzątali swój sektor stadionu. Byli jak zwykle przygotowani, bo wiecie, oni na mecz zabierają ze sobą worki na śmieci. Japończycy tak robią od mundialu pierwszego, na którym byli w 98 roku. Na poprzednich mistrzostwach to oni posprzątali nawet po meczu, w którym ich drużyna wcale nie grała.
1: O, popatrz, a ja ci powiem, że tak samo dobrze zachowali się piłkarze japońscy, którzy w szatni zostawili bardzo duży porządek, a wielu piłkarzy nie potrafi tego zrobić.
0: No, a z kolei na tych samych mistrzostwach niezły bałagan w ekipie Anglików, bo okradziono ich ciężarówkę ze sprzętem i słuchajcie, ty się nie śmiej, Daria! Zawinęli im... Ej, no proszę cię, zawinęli im między innymi, uwaga, buty! A oni dzisiaj, no...
1: Będą do kupienia na takich portalach zużywanymi.
0: Ona miała coś z tym wspólnego. Oni dzisiaj wieczorem z Chorwacją grają. Daria, pożycz chłopakom...
2: To na boso!
0: Pożycz chłopakom klatki! Słuchajcie, kto pozamiata w tym meczu? Początek o 22.
3: Najlepszym piłkarzem dla mnie jest ten Mekambe.
4: Mambeppe.
3: Mambeppe.
4: Mambeppe.

0: Ebony Hollow w Melo Radio. Takich numerów u nas nie brakuje. No i nie brakuje szans na szybką kasę dla was do zgarnięcia. 200 mogą polecieć do was i najlepsze jest to, że tą kasę będziecie mieli od ręki i od razu będziecie mogli ją wydać. Tylko pytanie na co? Jakie macie pomysły? Na co wydacie szybką kasę od Melo Radia? Wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać. No i zgarnijcie 200.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Kasia, Kosia, jedziecie na Tomorrowland z Belgii.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
9: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
10: Nowy salon optyczny Filman. Już od 18 czerwca w centrum handlowym M1 w Czeladzi. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/Czeladź.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
12: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Gliwice, ulica Pszczyńska 197, Katowice, Aleja Roździeńskiego 170. Zapraszamy!
13: Słyszysz? Tak brzmi przyszłość mobilności. Poznaj elektryzujące nowości Toyoty podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca w Toyota Czajka Auto. Nowa BZ4X Touring, Toyota CHR Plus oraz miejski Urban Cruiser już od 1900 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One. Z tej okazji do każdego zamówienia otrzymasz 1000 zł na akcesoria i 25% rabatu na oryginalną ładowarkę Toyoty. Do zobaczenia w salonach Toyota Czajka w Chorzowie i Bytomiu.
14: Po reklamie.

Trolle jest talentują. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio i gramy dla was w środę rano, już za 18 minut 10, a przed nami już niedługo 3 wyjątkowe dni. Tysiące fanów muzyki elektronicznej, no i zachody słońca nad polskim morzem przy setach, które zagrają najlepsi DJ-e. Potężne show i mega klimat na Sunrise Festival, gdzie będziemy bawić się razem z wami. Zagrają Axwell, Paul Van Dyk, Rehab, Seagala i Hughel i wielu innych wyjątkowych DJ-ów. Możecie tam być i bawić się razem z Melo Radiem. Bilety dla was już dziś do zgarnięcia w Melo, więc bądźcie bliska. Teraz już Kygo, Khalid i Griffin.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Adi, wsiadaj i lecimy. Lecimy dalej, bo to środa, jest jeszcze trochę czasu, żeby było jeszcze fajniej. No.
1: Dobra, ja tylko zapnę pasy, bo ja jestem ten bezpieczny i możemy jechać. No, tylko bardzo zatankowaliście dobrze samochód, tak?
0: No pewnie, spokojnie, no wszystko
1: to
0: gra.
1: No to jedziemy, dobre malo.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: No, to będzie ten Impala, Dracula w remiksie Jenny.
0: No, to ja będę jutro. Rano.
1: Ja dzisiaj prawie zaspałem, ale udało mi się i jestem nawet pełen energii, także zapraszam.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia?
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
3: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Słyszysz? Tak brzmi przyszłość mobilności. Poznaj elektryzujące nowości Toyoty podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca w Toyota Czajka Auto. Nowa BZ4X Touring, Toyota CHR Plus oraz miński Urban Cruiser już od 1009 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One. Z tej okazji do każdego zamówienia otrzymasz 1000 zł na akcesoria i 25% rabatu na oryginalną ładowarkę Toyoty. Do zobaczenia w salonach Toyota Czajka w Chorzowie i Bytomiu.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Trafik.
7: Ścieżka rowerowa powstaje na ulicy Strzelców Bytomskich. Kierowcy pewnie już zdążyli przywyknąć do utrudnień do ruchu wahadłowego. Dziś mają nastąpić pewne zmiany. Wahadło ma być krótsze i przesunięte w kierunku dworca. Wyjazd z ulicy Chatka-Puchatka pozostaje zamknięty. Dużo słońca, troszkę zachmurzenia, bardzo przelotny deszcz. To wszystko w środę w regionie. 23 stopnie wskażą termometry, a cieplej będzie w kolejnych dniach. Jutro 25 stopni, ale spójrzmy na piątek. W piątek około 30 stopni, a w sobotę nawet ponad 30 stopni, także upały nadchodzą. W niedzielę będzie nie tylko upalnie, ale i deszczowo.
0: To są newsy Meloradia Śląsk.
7: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Kolejny kryzys w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Bytomiu. 3 miesiące na stanowisku kierowniczki wytrzymała Katarzyna Eberhardt. Złożyła rezygnację po tym, jak ze schroniska wbrew jej woli zabrano psa, na co zgodził się prezydent miasta. Szymon Kastelik.
8: Byłej już kierowniczce zarzucono niewłaściwe leczenie psa. Stanowczo temu zaprzecza i twierdzi, że zwierzę zostało przywłaszczone nielegalnie przy przyzwoleniu władz miasta, które kierowały się polityką i obawą przed kolejnymi protestami, a nie dobrem psa. Miasto nie komentuje sprawy. W najbliższym czasie ma zostać wybrany nowy kierownik.
7: No teraz o nowych drogach rowerowych, które powstają w Katowicach. Rozpoczęły się prace związane z budową odcinka drogi w rejonie ulicy Mieszka i Tysiąclecia, a w najbliższy poniedziałek ruszą prace przy ulicy Sikorskiego. W wiadomościach za godzinę o szansie dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zgodziło się na rozpoznanie złóż węgla i metanu Dębieńsko-1.
9: Minuta do 10:00, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora. Audyt i sprawa w prokuraturze. Wysokie zarobki młodego lekarza bez specjalizacji wywołały reakcję rządu i polityków opozycji. PiS zgłosił to do prokuratury. Z kolei rząd przyjął ustawę, która pozwoli na zbieranie informacji o zarobkach medyków w oparciu o ich numer PESEL, mówi premier Donald Tusk.
10: Rozpoczęła się kontrola. W zależności od efektów tej kontroli być może będą także konsekwencje o charakterze prawnym.
9: Kiedy sprawa wyciekła, warszawski radny złożył rezygnację z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Wegeburger zostaje, ale kiełbasa będzie mogła być tylko z mięsa. Parlament Europejski przegłosował dzisiaj nowe przepisy o nazewnictwie produktów pochodzenia mięsnego i roślinnego. Mięso zostało jasno zdefiniowane jako jadalne części zwierząt. A Maja Chwalińska zagra w wielkoszlemowym Wimbledonie bez konieczności gry w eliminacjach. Polska tenisistka dostała dziką kartę.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: Siemanko, jest 10 na zegarach, ja jestem Adi. No i fajnie, że jesteście, bo dzisiaj środa, mały piątek. Jesteśmy bardzo blisko weekendu. Za chwilę ruszamy z Daj Pytanie, ale najpierw Temi Pala i Dracula. Marcin się do mnie uśmiecha, bo mam pewien problem techniczny, ale naprawdę zaraz będzie. Ewentualnie zrobimy to na żywo.
9: Uwierzę, jak usłyszę.
11: Dobrze. Temi Impala, Dracula, to jest nuta, na którą wszyscy czekali. Robimy głośniej, bo mamy środę. Piątek blisko. Przypominam,

0: Alok Kality, Dive Into Me. 16 minut po 10, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchajcie, czas ruszyć z zabawą Daj Pytanie i jeżeli chcecie zgarnąć coś fajnego z Melomerchu, no to dajcie pytanie na odpowiedź o treści...
1: Jeszcze 5 minut.
0: Czyli musicie zadać pytanie dosłownie na WhatsAppie Melo Radia. Znajdziecie go na meloradio.pl, dosłownie jednym kliknięciem. Czekam na głosówki, bo dzięki temu będzie to brzmiało zdecydowanie lepiej. Daję jeszcze raz wam przykład.
1: Jeszcze 5 minut.
0: No i do tego potrzebujemy jakiegoś fajnego pytania. Działajcie, Melo Merch do zgarnięcia. Hej!

0: Dub Dog Svezo is Ork, How Does It Feel w Meloradio, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, przypominam o naszej zabawie, daj pytanie, no i właśnie, mamy odpowiedź.
1: Jeszcze 5 minut.
0: No i do tego trzeba nagrać fajne pytanie na WhatsAppie Meloradia. Zapraszam serdecznie, bo jak będzie fajne pytanie, to fajnie zabrzmi, o, coś przyszło. No, merch Meloradio do zgarnięcia, a w tej godzinie jeszcze Natalia Nykiel i Error, czyli coś, co właśnie też mi wyskoczyło na laptopie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Radio Śląsk. Reklama.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle cary, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Mathis. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na americancarsmania.pl.
7: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Tato, co to za pan?
11: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
10: A pranie też za ciebie wstawi?
11: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
10: Z Tauronem tu zawsze można zaoszczędzić.
11: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
12: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
13: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka ZOO i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Gliwice, ulica Pszczyńska 197, Katowice, Aleja Roździeńskiego 170. Zapraszamy!
14: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z
0: rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
14: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
15: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Natalia Nykiel i Error, a to nie jest żaden error. To się dzieje naprawdę, serio. To nie jest żaden błąd Matrixa. Jedziecie z Meloradiem na tegoroczny Tomorrowland. Spotkacie się z Arminem, Davidem Guettą, Lostem Frequencies'em, Martinem Garrixem. Jest to pewnie. Kogo byście chcieli najbardziej zobaczyć na Tomorrowland? Pytaliśmy o to Tosię, która już wie, że jedzie.
1: Na wszystkich tak naprawdę. Na Armina, na Tiesto, Fischera.
0: No generalnie ekipa dość solidna, przyznacie. A jeżeli wy chcecie jechać tam razem z nami, no to koniecznie. Już teraz wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszcie z kim i dlaczego. No i też dajcie wspólną fotkę, jak imprezujecie, albo jakiś filmik. A to na pewno będziemy słyszeć na Tomorrowland.

0: Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w Melo Radio. 10 minut do 11, tak podkręcamy tempo. Mamy daj pytanie. Jest z nami Marcin Sikora, który przed momentem użyczył swojego pięknego głosu. Witamy ponownie.
1: Witamy ponownie.
0: I dałeś odpowiedź, Marcin. Co to było?
1: To było... Jeszcze 5 minut właśnie.
0: No i mamy pytanie.
2: Kiedy wyjdziesz z tego kibla?
0: No, to nie jest tak, że jest dobrze albo niedobrze. No, akurat odpowiedź jeszcze 5 minut, to myślę, że akurat tu jest bardzo adekwatna.
1: No bo jeszcze 5 minut.
0: No, no i krótko. No.
3: A już o 11 zagramy.
0: Gips i Vinci, będzie trochę motoryzacji. Prosto ruszamy, gdzie nas konie. Marcin, a co masz w newsach?
1: A w newsach zajrzymy na Wimbledon na przykład.
0: Proszę bardzo, czyli na sportowo. Bądźcie z nami, bo ten numer, który słyszycie punktualnie o 11.

0: reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Ekspert.
10: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
11: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślinozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
12: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Po reklamie.
0: Meloradio Śląsk na

0: Katowicach tym razem 23 stopnie i mieszanka słońca, zachmurzenia, odrobina deszczu też może się pojawić. Kolejne dni aż do soboty już bez deszczu i zdecydowanie cieplejsze. Na termometrach pojawi się nawet 30 stopni. Najcieplejsza, najgorętsza będzie sobota, 32 stopnie, a w niedzielę upalnie, ale deszczowo-burzowo.
1: To są newsy Meloradia Śląsk.
0: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zgodziło się na rozpoznanie złóż węgla i metanu Dębieńsko 1 nieopodal Czerwionki Leszczyn. Jeśli szacunki się potwierdzą, nowe złoże pomoże JSW pokonać kryzys. Szymon Kastelik.
2: Pod ziemią może znajdować się ponad 100 milionów ton węgla koksowego. JSW chce, by po surowiec sięgnęła kopalnia Knur w Szczygłowice, co dałoby jej perspektywę pracy jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Spółka wykona odwierty i zbada złoże, żeby ocenić jakość i opłacalność wydobycia.
0: Gliwice tymczasem planują zatrzymać więcej deszczu. Miasto podpisało umowę na projekt wart prawie 185 milionów złotych. W mieście powstaną nowe zbiorniki, ogrody deszczowe i zielone niecki. Cel: zminimalizować ryzyko podtopień. W wiadomościach za godzinę oddamy głos burmistrzowi Radzionkowa, który w imieniu seniorów upomina się o medale za długoletnie pożycie małżeńskie.
3: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: 10 tysięcy osób podpisało się już pod petycją w obronie przydrożnych drzew na Warmii. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie chce wyciąć nawet 8 tysięcy drzew. Tłumaczy to względami bezpieczeństwa. Protestują przeciw temu mieszkańcy. Mówią, że takie szpalery mają również funkcje obronne, co widać choćby w Ukrainie.
5: To tam często widać walki jakieś właśnie w liniach drzew, które stanowią lepszą ochronę niż po prostu walka w otwartym polu.
4: Plan musi zostać zatwierdzony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. USA zezwolą Iranowi na sprzedaż ropy natychmiast po podpisaniu porozumienia, tak twierdzi Wall Street Journal. Dziennik powołuje się na źródła znające treść umowy. Lionel Messi zagrał w aż 6 mundialach. Argentyńczyk dokonał tego jako pierwszy piłkarz w historii. Dziś może do niego dołączyć Portugalczyk Cristiano Ronaldo.
3: Marcin, oglądasz mundial?
4: Nie.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
3: Ty, bo powiem ci szczerze, że ja też tak kurczę nie bardzo i to jakoś nie wiem, no jak Polska nie gra, to jakoś nie mam takiej motywacji. No.
4: Jak mundial się toczy, to ja już śpię.
3: A no, no, no
4: albo
3: no
4: to, dopiero wstaję.
3: No bez kitu. Siemanko, ja jestem Adi i gramy razem do 14.

Najgorętsza propozycja tej wiosny, a może i lata, przekonamy się. Jugel i Moving to the Sun w Meloradio. Super jest to, że my usłyszymy ten numer na żywo, no bo Jugel przecież będzie na tegorocznym Sunrise Festival i wy też tam będziecie oczywiście razem z nami. Jeżeli tylko chcecie się pojawić na tej wyjątkowej imprezie, która zadba o to, żebyście mieli o czym opowiadać znajomym i zadba o to, żebyście mieli dużo pozytywnej, tanecznej energii, no bo w tym EDM-owym brzmieniu będziemy tak naprawdę bez przerwy, no to słuchajcie po 18 Meloradia, bo w Idę w Melo jest szansa zgarnąć wloty na tę imprezę. A ja wiem jedno, pogoda ma być wtedy rewelacyjna, bo właśnie sprawdziłem radary. Kiedy? 31 lipca, bo wtedy w Kołobrzegu rusza Sunrise Festival. A ja teraz wam zaproponuję nutkę, którą bardzo lubię i dawno nie słyszałem. Mam nadzieję, że wam też siądzie. Uncle Funkle i Oh Natalie!

0: A Lottery Talk to You w Meloradio. 26 minut po godzinie 11. Podkręcamy tempo. Bardzo imprezowy numer, który mam nadzieję, że daje wam dużo pozytywnej energii. Przyświeca wam cel tego, że weekend jest naprawdę turbo blisko. A w tej godzinie jeszcze weekendowo pojawi się Nicki Minaj i Starships.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
2: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle cary, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Mathis. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na americancarsmania.pl.
11: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
12: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
16: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
2: Po reklamie.

0: Nicki Minaj, Starship z Melo Radio. To teraz pogadajmy o marzeniach. 18 minut do godziny 12. Wiem, że marzycie o tym, by pojechać na Tomorrowland. Możecie to zrobić z Meloradiem. No i tak się składa, że Dominika akurat śmiga. No i Dominika, powiedz mi, no dlaczego warto?
1: No bo jak widać, marzenia się spełniają, a wróżki dobrze przypowiadają.
0: No to tak? Okej, no to dobra. Słuchajcie, jeżeli macie ochotę dobrze się bawić i przeżyć coś niesamowitego, no to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie z kimi, dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. No i przy okazji dajcie jakąś fajną fotę, jak raz imprezujecie, albo filmik, bo to bardzo nam pomoże. Mówię serio. Dojazd na imprezę, czyli to wielkie przeżycie Tomorrowland, macie za friko. Będzie też w trakcie potężna integracja.

0: Shimza i Fire Fire w Meloradio. Prawdziwy ogień. 10 minut do 12 podkręcamy tempo, a razem ze mną Marcin Sikora.
1: No cześć. I przynoszę... Co ja przynoszę? Ja dużo rzeczy w newsach przynoszę.
0: Traktujemy to jak oficjalną zapowiedź newsów Meloradia. Tak. To już punktualnie nawet minutę przed 12.
2: A już o 12 zagramy
0: Thomas Gray i Rumors. Ty wiesz, że jesteś Sigmą, nie?
1: Wiem, jakoś tak coś mi się nie wydaje, że to, co mam przed oczami, to wam przynoszę, ale chyba wam przynoszę.
2: Meloradio Śląsk na 95.1 FM. Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Słyszysz? Tak brzmi przyszłość mobilności. Poznaj elektryzujące nowości Toyoty podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca w Toyota Czajka Auto. Nowa BZ4X Touring, Toyota CHR Plus oraz miejski Urban Cruiser już od 1900 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One. Z tej okazji do każdego zamówienia otrzymasz 1000 zł na akcesoria i 25% rabatu na oryginalną ładowarkę Toyoty. Do zobaczenia w salonach Toyota Czajka w Chorzowie i Bytomiu.

0: Najkrótsza noc w roku zamieni się w najpiękniejsze święto lata. Już 19 czerwca. Gliwickie Wianki. Magia nocy świętojańskiej. Światło, muzyka i tradycja w wyjątkowej atmosferze. W Gliwicach czekają na Was niezwykłe atrakcje. Warsztaty, spotkania pod gołym niebem, teatr i koncert. A po zmroku ogniste widowisko, świetlne iluminacje i wspólne puszczanie wianków na wodzie. Wstęp wolny. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i poczuj magię tej jednej wyjątkowej nocy.
1: Po reklamie.

0: Katowicach, w Tychach, w Rudzie Śląskiej 23 stopnie dzisiaj. Cieplej nie będzie, no chyba, że mówimy o kolejnych dniach. Rzeczywiście temperatura będzie wyższa. Jutro 24-25 stopni, a w piątek i w sobotę nawet 30 stopni. Najcieplejsza, najgorętsza w tym tygodniu ma być właśnie sobota. Termometry wskażą 32 stopnie. W niedzielę też upał, ale i deszcz.
1: To są newsy Meloradia Śląsk.
0: Aleksandra Brodziak, zapraszam. 210 kg narkotyków przejęli policjanci z Włodzisławia Śląskiego. Zatrzymali mężczyznę i dwie kobiety. Cała trójka handlowała narkotykami w internecie, a wysyłała je paczkomatami. Wysyłki odbywały się z małych miejscowości, gdzie, jak sądzili zatrzymani, paczkomaty nie są monitorowane. Wpadli dzięki monitoringowi, grozi im 15 lat więzienia. 160 tysięcy seniorów czeka na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o przyznaniu medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Problem dotyka wielu rodzin w Polsce, a zwrócił na niego uwagę burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor.
2: Ja się upomniałem o Radzionków, a nie spodziewałem się, że skala jest tak fatalna. My samorządowcy jesteśmy blisko ludzi i jedno co wiemy, to ich szanujemy. Oczekujemy tego również od głowy państwa.
0: Dlatego burmistrz napisał w tej sprawie do prezydenta Nawrockiego. Na koniec o mocnej piątce, która już w ostatnią sobotę czerwca w Katowicach w Dolinie Trzech Stawów będą biegi na 5 i 10 kilometrów. Zapisy do poniedziałku.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Będzie kolejna próba wprowadzenia wyższej akcyzy na alkohol. Ministerstwo Finansów planuje od przyszłego roku podnieść podatek. W górę ma też pójść opłata cukrowa za słodzone napoje, gazowane i energetyki. Polska upomina się o stałą bazę wojsk amerykańskich. Rząd przyjął uchwałę w tej sprawie. Nie wywołuje to politycznych sporów. Na linii rząd-prezydent, mówi minister Adam Szłapka.
5: Pan premier Kosiniak-Kamysz jest upoważniony do tego, żeby wraz z innymi ministrami i z innymi instytucjami ten projekt bardzo rzetelnie przygotować.
4: A Donald Trump w rozmowie z Karolem Nawrockim miał podtrzymać swoją wcześniejszą deklarację o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 000 żołnierzy. Jeszcze Serena Williams, która wystąpi na Wimbledonie, legendarna amerykańska tenisistka, otrzymała dziką kartę do turnieju deblowego, w którym zagra razem ze swoją siostrą Venus.
6: A potem z bratem Marsem.
7: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
4: Dobrze, że nie z Bruno Marsem.
8: Bo
4: nie wiem, czy on umie grać w tenisa.
8: Nie wiem, ale wiem, że facet naprawdę nieźle sobie radzi muzycznie. A Thomas Gray? No to jest dopiero zdolniaka. A ja jestem Adi i Tomasa Greya daje znać, że usłyszycie na Tomorrowland. Jeżeli chcecie się wybrać, to wbijajcie na meloradio.pl.

Lubię cię jak lato, modelki Włodarski. Podkręcamy tempo, 15 minut po 12. No mam nadzieję, że dajecie radę. Czym? No z pracą, bo wiem, że nikomu się nie chce, dlatego od tego macie mnie, żeby was trochę zaktywizować i w międzyczasie możecie się podzielić tym, co u was, gdzie jesteście, co robicie i ewentualnie dlaczego wam się nie chce. Czekam na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Jak zawsze za najciekawsze odpowiedzi będę miał dla was coś z Melomerczu, także myślę, że warto nagrać głosówkę i dzięki temu pojawić się na antenie Meloradia. A kto wie, może razem zrobimy coś dobrego, zainspirujemy, zmotywujemy, zobaczymy.

0: Totalnie mi siada ta nuta. Mikolas, Trips i Hard to be Humble w Meloradio. Bardzo epicka nutka, naprawdę. Liczę na to, że zostanie z nami na dłużej i że będzie też szansa usłyszeć to gdzieś na żywo, bo panowie bardzo się ładnie muzycznie zgadali. Dużo nawiązań, między innymi do Aviciego. Naprawdę dobrze to siada. A w tej godzinie jeszcze Andy Dust i Zakaria, będą też Galantis i Runaway.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, złoty 50 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się odmalować salon.
16: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
15: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
16: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Najkrótsza noc w roku zamieni się w najpiękniejsze święto lata. Już 19 czerwca. Gliwickie Wianki. Magia nocy świętojańskiej. Światło, muzyka i tradycja w wyjątkowej atmosferze. W Gliwicach czekają na Was niezwykłe atrakcje. Warsztaty, spotkania pod gołym niebem, teatr i koncert. A po zmroku ogniste widowisko, świetlne iluminacje i wspólne puszczanie wianków na wodzie. Wstęp wolny. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i poczuj magię tej jednej wyjątkowej nocy.
0: Po reklamie. Autopromocja.
18: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A,

0: że radio to speed dating? Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Autopromocja. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Galantis Runaway, You and I w Melo Radio, 17 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. 126 uderzeń na minutę, ale jakie ładne. Przy okazji sprawdzam, co się dzieje na WhatsAppie Melo Radia. Andrew, co tam u ciebie?
1: No ja podlewam cały czas, cały sezon paprotki pod folią i trochę mi się nie chce, bo już jest gorąco, a będzie jeszcze gorącej.
0: Stary, to ja mam dla ciebie świetną propozycję. Weź to na chwilę zostaw, weź swojego smartfona i wejdź na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam zobaczysz wielki baner z napisem Tomorrowland. Tam wchodzisz, piszesz z kim i dlaczego chciałbyś się wybrać do Belgii na najpotężniejsze melo na świecie. Dajesz fotę, jak imprezujesz z tą wybraną przez siebie osobą, albo jakiś filmik, no i potem czekasz, odbierasz telefon i my ci mówimy, że jedziesz na Tomorrowland. I dojazd za darmo.

0: Nie no, bez kitu, ta piosenka brzmi jak kolenda. David Guetta, Alok. Run, run, run. Angels Above Me w Melo Radio. Jeżeli kogoś uraziłem, to przepraszam. 8 minut do 13. Ula Harciarek.
1: Cześć,
0: w studiu. Siema.
1: Jestem.
0: Co tam masz?
1: W newsach będą nowe ustalenia w sprawie śmierci Rosjanina w Białej Podlaskiej, ale będą też nowe ceny maksymalne paliw.
0: No okej, to czekamy.
2: A już o 13 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love w Melo Radio. Ten numer punktualnie o 13 i mam nadzieję, że do tego czasu wróci mi internet.

0: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: O, super weekend ze znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
1: Bittersweet. Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801 234 567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
7: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
8: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
10: Słyszysz? Tak brzmi przyszłość mobilności. Poznaj elektryzujące nowości Toyoty podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca w Toyota Czajka Auto. Nowa BZ4X Touring, Toyota CHR Plus oraz miejski Urban Cruiser już od 1009 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One. Z tej okazji do każdego zamówienia otrzymasz 1000 zł na akcesoria i 25% rabatu na oryginalną ładowarkę Toyoty. Do zobaczenia w salonach Toyota Czajka w Chorzowie i Bytomiu.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl / bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Najkrótsza noc w roku zamieni się w najpiękniejsze święto lata. Już 19 czerwca. Gliwickie Wianki. Magia nocy świętojańskiej. Światło, muzyka i tradycja w wyjątkowej atmosferze. W Gliwicach czekają na Was niezwykłe atrakcje. Warsztaty, spotkania pod gołym niebem, teatr i koncert. A po zmroku ogniste widowisko, świetlne iluminacje i wspólne puszczanie wianków na wodzie. Wstęp wolny. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i poczuj magię tej jednej wyjątkowej nocy.
0: O reklamie.

0: 1 FM.
1: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
2: Wszystko wskazuje na to, że śmierć Rosjanina w Białej Podlaskiej to zabójstwo polityczne, powiedział o tym przed chwilą premier Donald Tusk. Jutro ceny maksymalne paliw nieco spadną. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 6 groszy, benzyny 98 6,72, a diesla 6,36. Na koniec Śląska. Tam trwają samozbiory truskawek, a dokładniej w Księżym Lesie. Organizuje je pan Manfred. Najpopularniejszy chyba plantator w regionie. Chętnych nie brakuje.
3: Zamiast siedzieć przy telefonie, idą z babcią na truskawki. Godzina 7 koszyczków.
4: Zrywam takie, jak lubię. Pełne brzuszki. Przynajmniej smarkate lata się przypominają.
5: To jest ze smakiem zjeść taką truskawkę prosto z pola.
2: Dziś na polu pojawiły się tłumy smakoszy.
1: Ale by sobie wszczała taką truskawkę.
2: O, ja też.
1: Pychota.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Siemano, 13 na zegarach. Ja jestem Adi, no i rozgrzewamy was, bo pogoda, mam wrażenie, że chyba zaczyna się uspokajać i przychodzi do nas więcej słońca. A w tej godzinie Save My Love, od tego zaczynam i to usłyszymy na Tomorrowland. I wy możecie tam być. Szczegóły na meloradio.pl.

Topic, Becky G i Sorry Papi w Meloradio. Buja! No, słuchajcie, mam dobre wieści dla spragnionych słońca. Wiem, że w ostatnim czasie pogoda raczej nie była dla nas zbyt przychylna, ale chyba mam w końcu dobre newsy, no bo tak, od dzisiaj de facto w większości kraju słonecznie i to ma z nami zostać na całkiem długo, no bo deszcz widzę, że pojawi się gdzieś tam w niedzielę, ale to też nie tak w 100%, bo ma być wówczas 30 stopni. No i na termometrach już faktycznie zrobi się tak, jak być powinno w czerwcu, czyli mocno wakacyjnie. No i miejmy nadzieję, że potrwa to długo, ale myślę, że rzeczy jakieś można na weekend spokojnie planować. Na przykład jakiegoś grilla albo coś takiego. Jak już się będziecie integrować, bawić doskonale, dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Przekażemy.

0: Bob Sinclair, Kajsa, I Can't Wait w Melo Radio. Ja już się nie mogę doczekać weekendu. Ale to dlatego, że ma być no ponad 27, nawet i 8 stopni, także będzie bardzo wakacyjnie i szczerze wolę chyba w tę stronę. W tej godzinie jeszcze pojawi się Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat, czyli zrobimy sobie taką małą Bieberczelę. Bądźcie z nami.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Kasia, proszę, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle cary, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Mathis. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na americancarsmania.pl.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.

0: One with the Wolves i Robin Schulz w Melo Radio, 18 minut do 14. Spełniamy wasze marzenia, szczególnie te imprezowe, szczególnie te muzyczne, no bo jedziecie z nami znowu na tegoroczny Tomorrowland. Jeżeli tylko macie ochotę, to zapraszam na meloradio.pl, a Kasia i Tosia jadą na Tomorrowland i chyba z tego powodu mega się jarają.
1: Kasia, Tosia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
0: Dobrze, że tak to wybrzmiało. Jeżeli chcecie śmignąć razem z nami do Belgii, zapraszam, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam piszecie z kim i dlaczego, dajecie waszą wspólną imprezową fotę albo filmik, no i w zasadzie to tyle. No i przypominam o Melo Integracji, bo dojazd na Tomorrowland będziecie mieli za friko, a w trakcie coś mi się wydaje, że będzie grubo.

0: Zmieniamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Właśnie reakcje motoryczne mi się zbugowały i najpierw włączyłem mikrofon, tak? Po czym go wyłączyłem.
1: Świetne.
0: I nie wiem, co się stało.
1: Ale to chyba... do domu.
0: Nie, internet wrócił po prostu.
2: Wow! Internet!
0: Łączy ludzi. Iga i Mikołaj w studiu, siemano.
1: Tak, hej.
0: Siemano. Jak zdrówko?
1: Bardzo dobrze.
0: O! Stawiasz Mikole.
1: Nice! O, przegrałam, najgorzej.
0: No i wydatki.
1: Nie, bez sensu. Nie mam pieniędzy, wszystko wydałam na merch.
0: To może szybka kasa?
1: Mogę?
0: Nie, no, na słuchaczy.
1: Okej.
0: Okay. A już o 14:00 zagramy Waterfalls, James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey. Muszę zadać to pytanie. A czy wiecie, gdzie będzie James Hype? O, stary, oczywiście.
1: Na Tomorrowland.
0: No też. Bo będzie też na Sunrise Festival.
1: Aha.

0: Select. Reklama.
1: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
2: Z Meloradiem zagrają sami najlepsi David Gu-

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
7: American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle cary, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Mathis. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na americancarsmania.pl.
8: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
9: O reklamie. Autopromocja.
10: Wieczorami
9: idę w Melo
10: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po

0: Mello Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Mello Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Oszustwa podatkowe w branży kosmetycznej wykryła Śląska Krajowa Administracja Skarbowa. Chodzi o prawie 800 milionów złotych. W mechanizm zaangażowane były dziesiątki firm z Polski i zagranicy. A teraz dobry news na wakacje, bo Poloregio uruchomi połączenia weekendowe z Poznania nad Bałtyk. Pociągi pojadą do Świnoujścia, Międzyzdrojów i Kołobrzegu. A na koniec o benefitach w pracy, których Polacy najczęściej szukają, to pewność zatrudnienia i możliwość rozwoju. Pracuj.pl i Anna Goreń.
4: W sytuacji, gdy dwie oferty pracy proponują podobne zadania i zarobki, aż 71% kandydatów wybierze firmę, która zaoferuje im wsparcie w nauce nowych umiejętności.
3: Wysoko na liście jest też wsparcie psychiczne dla pracowników.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: Mikołaj. Ja chciałam ci powiedzieć, że masz niesamowite szczęście, że ze mną pracujesz.
2: Dlaczego?
1: Zaraz powiem.
2: Okej.
1: Okay. Ale w ogóle co to za pytanie, dlaczego?
2: No nie wiem, jakaś taka, wiesz, radiowa mas... No, samo zaspokojenie weszło.
0: To jest Freak Fight w Mello Radio. Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: To będzie piękny dzień, a ty masz naprawdę szczęście, bo ja przynoszę szczęście. Nałożyłam wczoraj koszulkę z Messim i co? Strzelił hat-tricka w meczu z Nigerią? Afryką?
2: Tak, w meczu z Argentyną Messi strzelił im hat-tricka. Dobrze.
1: No ale wiesz o co chodzi, tam dużo strzelił tych bramek, nie?
2: No, ale ja pracuję z tobą już całkiem sporo czasu i co? I gdzie jest mój hat-trick?
1: Przed tobą, obiecuję, naprawdę, okay. Przyrzekam. No w ogóle...
2: Muszę ci zrobić koszulkę z moim ryjem po prostu, tak?
1: I będziesz strzelał gole.

0: Overdrive, Offenbach, Melo.
1: A wiesz, że pojedziemy sobie na wakacje za chwilę?
0: A gdzie? W jakieś drogie miejsce?
1: Bardzo drogie.
0: Super!
1: Takie lubimy
0: najbardziej.
1: Czyli
0: Dubaj na pewno jakiś, albo inny taki turystyczny.
1: Aha.

0: Krągowa. Albo możemy pojechać do Mikołajek, Mikołaj, wiesz?
1: Oj, ale tam drogo jest.
0: Drogo, ale oj, tam pięknie.
1: No pięknie, jeżeli chcecie pojechać właśnie na jakieś takie ekskluzywne w czasy, nie dla biedaków, no to Mikołajki na Mazurach. Słuchajcie, dla rodziny 6 nocy 6266 zł. To 3 razy drożej niż w Egipcie i 2 razy drożej niż w Turcji.
0: Kto by się spodziewał, ale u nas jest bezpiecznie.
1: No tak, jest pięknie. Widziałaś kiedyś takie piękne jeziora w Egipcie na przykład? Przecież tam nic nie ma, tylko kupa piachu i jakieś tam piramidy, nie? Kogo to obchodzi w ogóle?
0: Czyli jedziemy
1: a na Mazurach to kręcili nóż w wodzie.

0: Pokaż mi, co buję cię jak
1: Santa Cruz, a modelki tam spaghetą się bujają trochę. Nowy singiel będzie.
2: To spoko.
1: No chciałam taką nowinkę ci przedstawić, Mikołaj.
2: No dobrze, no fajna nowinka. A jeśli chodzi o nowinki, to no w kinach w przyszłym roku, jeżeli się nie mylę, nowy Shrek. No właśnie. Pojawił się pierwszy zwiastun, może posłuchajmy polskich głosów.
1: Na pewno?
2: No.
1: Okej. Okay. Sam chciałeś, będzie na ciebie.
3: Sorry, ale jednak nie.
4: Czyli mówisz, że Shrek i osioł i podróż
3: nie,
4: pełna...
3: Nie, kończ!
4: Dwóch wiernych przyjaciół...
3: Ale ja nigdzie nie idę!
4: I podróż pełna...
3: Poszle!
4: Wielkowiejski!
5: Au, to ciacho rośnie, kiedy je piecze!
2: No tak, ten Shrek do siebie niepodobny jakiś taki z głosu, nie?
1: W ogóle nie jest podobny ani z głosu, ani z wyglądu. Co to jest? Ja słyszałam, że twórcy skupili się po prostu na młodszej publiczności i to jest kierowane do Gen Z, więc będą szybkie kadry... Słabe teksty.
2: Aha, no to już wiem, że zostanę na dwójce. Two ships in the night.

0: później udowodnimy wam, że możecie pić tę samą wodę, którą pije bardzo znany piłkarz.
1: Ale co, tak z jego ust, czy co?
0: Jak się postaracie?
1: No dobra, to ja może powiem, że chodzi o tego drugiego najlepszego. No, co chcesz powiedzieć?
0: Nie, no tak.
1: Liczysz, ilu jest najlepszych?
0: Tak, trzech, czterech? Nie wiem.
1: To zależy, czy wliczasz Roberta.
0: No, Robert jest najlepszy. On jest poza skalą.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.

0: Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: autopromocja. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Sikora, Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Najkrótsza noc w roku zamieni się w najpiękniejsze święto lata. Już 19 czerwca. Gliwickie Wianki. Magia nocy świętojańskiej. Światło, muzyka i tradycja w wyjątkowej atmosferze. W Gliwicach czekają na Was niezwykłe atrakcje. Warsztaty, spotkania pod gołym niebem, teatr i koncert. A po zmroku ogniste widowisko, świetlne iluminacje i wspólne puszczanie wianków na wodzie. Wstęp wolny. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i poczuj magię tej jednej wyjątkowej nocy.
11: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka ZOO i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Gliwice, ulica Pszczyńska 197, Katowice, Aleja Roździeńskiego 170. Zapraszamy!
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
13: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
14: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
15: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.

0: Jadą! Eric Prince, podkręcamy tempo w Meloradiu. Ale meloradio.pl jest beka.
1: Jest beka, ale jestem rozczarowany strasznie. Jest psychotest, którym Pokemonem jesteś i jakiejkolwiek byście odpowiedzi nie zaznaczyli, zawsze wychodzi Pikachu.
0: Bo mi się wydaje, że to przez to, że każdy zawsze chciał być Pikachu.
1: A każdy kiedyś za dzieciaka, kto grał w piłkę, chciał być jak albo Messi, albo jak Cristiano Ronaldo.
0: A ten ładny, czyli ten Cristiano ładny, Ronaldo,
1: tak,
0: będzie miał wodę.
1: Georgina, czy jak to tam.
0: Georgina, tak.
1: Będzie miał wodę swoją własną i ona wchodzi do Polski też. W sensie on już ją ma, tylko no teraz będziemy mogli kupić.
0: Trzaskowski już sprawdził tę wodę.
2: Proszę Państwa, przyjemność.

0: Robin Schulz, Better Times w Meloradiu. Kochani, jeżeli macie plany na weekend, to zmieńcie je.
1: Ja już zmieniłem.
0: Zmieniłeś?
1: Będę siedział w domu i spróbował nie spłynąć.
2: Ale czekaj, chodzi o pogodę?
0: No. Chodzi o pogodę.
2: Bo o pogodzie będzie wniosek.
0: Chodzi o pogodę, ale Mikołaj mnie wybił z rytmu.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Body Talk, Ale Farben i Renee Miller.
0: Ja chciałabym, żeby każdy zmienił plany, żeby do Warszawy przyjechał.
1: Dlaczego każdy?
0: No bo szykują się fajne rzeczy w Warszawie w piątek.
1: Faktycznie.
0: A o 15:00 zagramy ten kawałek.
3: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika. I to bez codziennego podlewania.
10: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślinozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
11: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
0: Po reklamie. Autopromocja.
14: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
15: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
16: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
14: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
16: A miałbyś takie piękne życie.
17: No dramat.
15: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
16: Maracin
14: i Daria.

0: Radio Śląsk.
1: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
2: Ula Harciarek, on the mic.
3: Premier chce kontroli miejsc, w których wydawane są pieniądze z budżetu państwa na ochronę zdrowia. To pokłosie afery młodego lekarza, który m.in. w Szpitalu Południowym w Warszawie zarobił w zeszłym roku 1,5 miliona złotych. Donald Tusk liczy na szybkie działania władz stolicy.
4: Nie będę nikogo napuszczał, tylko chcę, żeby wszyscy poważnie podeszli do kwestii sprawdzenia. Jest zło, reagować, głowy muszą polecieć.
3: Premier zapowiedział także ustawę, która umożliwi nadzorowanie płac w służbie zdrowia. Spędzacie czas nad morzem, to uwaga, większość kąpielisk nie jest jeszcze strzeżona. Ratownicy rozpoczną pracę 1 lipca. No to jeszcze sprawdzamy pogodę. Robi się coraz cieplej. Od jutra 27 stopni, ale najbliższe dni mogą być jeszcze pochmurne i deszczowe.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu, a my wiemy, co zrobić, aby wasze kłótnie były bardziej przyjemne.
1: Wow, wystarczy tylko jedno słowo. I to nie jest przepraszam.
2: Wypłata?
1: Nie.

0: Wow, jak wybuchłeś.
1: Jak Tayo Cruz gra, to zawsze.
0: Bo Dynamite.
1: Zawsze, zawsze.
0: A my wiemy, jak sprawić, żeby wasz partner był zadowolony. Bo od nienawiści do miłości jest jeden krok.
1: Tak,
0: najpierw kłótnia, a potem...
1: Aha, no. No dobra, ale to jaki to jest ten krok, który trzeba wykonać?
0: Otóż, nie możesz mówić do partnera, ty coś tam, ty to w ogóle jesteś beznadziejny. My jesteśmy beznadziejni.
1: A my... Oj, Iga, wiesz co, jesteśmy strasznie podobni do twojej matki.

0: DJ Flash, Litaora, Hot Right Now. A teraz zmieniamy repertuar. Wszystkie dzieci drogie są.
1: No i niestety są. Centrum imienia Adama Smitha przeprowadziło kalkulacje,
0: tak.
1: Sprawdzili wszystkie liczby na świecie i wszystkie dzieci na świecie i wyliczyli, że słuchaj, koszt wychowania jednego dziecka do 18 roku życia to około 371 tysięcy złotych, co daje nam 1716 zł miesięcznie, ale jakby tam, wiesz, jakaś prywatna szkoła, korepetycje, jakieś dodatkowe wydatki, to może być nawet 600 tysięcy w górę.
0: To jest niesamowicie ogromna suma.
1: No, a to tylko do 18, a potem na studia jeszcze pójdzie.
0: Czyli co? Robimy te dzieci, płacimy duże pieniądze, żeby te dzieci potem nas nie lubiły i mówiły, że źle je wychowaliśmy?
1: Dokładnie.

0: Moving to the Sun, Użel w Meloradiu. A tego pana usłyszymy i zobaczymy na White Stage.
1: Tak jest, 31 lipca wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu, właśnie na białej scenie. Nie będzie tam sam, śledźcie i stronę, i sociale Sunrise Festival i słuchajcie Melo, bo my jesteśmy pierwsi z ogłoszeniami nowych artystów, którzy tam właśnie wystąpią.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
2: Tak, i to lepiej niż ja.
3: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
4: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Po reklamie.

0: 366 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Będzie miał jacht Roberta Lewandowskiego.
1: To takie 10 mieszkań, w którym mieszkam.
0: A i tak chyba droższe by to było, co?
1: No zdecydowanie. 366 metrów kwadratowych jachtu zakupił sobie Robert Lewandowski za około 33 miliony złotych. To jest katamaran z gdańskiej stoczni i w ogóle geszege, nie, tam jakieś ocean lounge, szmery, bajery.
0: Ej, nasza barka jest fajniejsza.
1: I za darmo.
0: No właśnie, bo wy możecie popłynąć z Melo już w ten piątek. To już pojutrze.
1: To już pojutrze.
0: Ja się pakuję, ty też?
1: Ja będę realizował.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.

0: taki karnawał tylko w Molo Radio. Słuchacie Freak Fightu, Gibbs, PZ, For Money, Mikołaj. Szykują się nowe zakupy.
1: Ile znowu zamierzasz wydać i na co?
2: Wiesz, się boję, ja nie wiem, o co chodzi.
0: Ula.
2: Wiem?
0: O kurtkę chodzi.
2: A, o taką kurtkę. No to od naukowców tak i będzie w newsach, tylko nie wiem, ile będzie kosztować.
0: Jest bezcenna.
2: Bezcenna.
3: A już o 16 zagramy.
1: Boy, You Turn Me, Felix Jany i Kaskada.
0: Ja myślę, Mikołaj, że tak działasz na kobiety właśnie.
1: Dzięki.
0: A ten numer zagramy punktualnie o 16.

0: Radio Śląsk na 95.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
6: Bittersweet.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Tato, co to za pan?
9: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
8: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
9: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
8: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
9: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
8: To z Tauronem.
9: Jasne, że tak.
10: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
13: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
14: Marek, szefowa cię prosi.
15: Potem.
14: A teraz co robisz?
15: Walczę z potem.
14: Zrób to skutecznie.
15: Ale jak?
14: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
16: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
17: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Na środku pola chipsy top, papryka, zielona cebulka, solone i fromage. 150 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą lody Duna na patyku 100 ml. 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit 10 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie. Autopromocja.
18: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
19: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
20: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
18: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
20: A miałbyś takie piękne życie.
21: No dramat.
19: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
20: Maracin
18: i Daria.
0: Autopromocja. Melo Radio Śląsk na 95.1 FM.

0: co jest grane na Śląsku.
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Czy są tu może posiadacze psów, zwierzoluby, które chciałyby wybrać się na etnospacer z psim behawiorystą? Taka szansa będzie w niedzielę w Chorzowskim Skansenie, w samo południe. To będzie spacer po skansenie połączony z dawką praktycznej wiedzy o psach, ich potrzebach, ich komunikacji. To będzie pewnie taki spacer wękowy. Gościem będzie Dawid Baron, trener i behawiorysta psów z ponad 10-letnim doświadczeniem. Przez lata wspierał setki duetów pies-człowiek w budowaniu świadomych, spokojnych i opartych na zaufaniu relacji. Teraz będzie okazja, żeby z nim spotkać się, porozmawiać. Od czwartku będziemy pewnie pilniej obserwować niebo. Rozpoczną się zawody balonowe Indy Silesian Sky. Start w czwartkowy wieczór w Pszczynie. A w kinach coś dla fanów fantasy, Władcy Wszechświata.
2: Minuta do 16:00, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Do 3 lat więzienia grozi sprawcom wczorajszego ataku tortem na prezydenta Poznania. Dwaj mężczyźni odpowiedzą m.in. za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. A teraz sukces krakowskich policjantów w walce z mafią okradającą seniorów metodą na wnuczka. W Hiszpanii wpadł jeden z szefów gangu, mówi oficer operacyjny, który pracuje przy tej sprawie.
5: On odpowiadał za werbowanie tak zwanych logistyków, ale co najważniejsze, to do niego spływały wszystkie środki.
4: Piotr G., pseudonim Ferenc, czeka na ekstradycję do Polski. Na koniec kurtka, która zbiera wodę. Chodzi o taką wodę pitną z powietrza. To pomysł naukowców. Planują jeszcze zrobić takie namioty czy plecaki.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Mamy godzinę 16:00, słuchacie Freak Fightu i zajrzymy na Mistrzostwa Świata.
7: Jej! Już mam dosyć tego mundialu. Kiedy wraca Ekstraklasa, najlepsza liga świata? Tam to dopiero jest piłeczka.
2: Siemka i Galinkowaj.

0: Ja to nie wiedziałam, że Szkoci tak lubią sobie.
1: Lubią sobie.
0: Łyknąć.
1: Nie tylko.
0: Mieli 28 lat przerwy, tak przeczytałam.
1: Tak, ale nie od picia, tylko od mundialu.
0: To i tak strasznie długo i chyba tak się podjarali tym faktem, że jadą na ten mundial, że podczas lotu na Mistrzostwa Świata wypili cały złoty trunek. Cały. Nic
1: no ale
0: nie
1: ja to im się nie dziwię, no. Ty nie pamiętasz, bo cię nie było wtedy chyba na świecie. A nie, już byłaś. W 2002 roku, jak my wróciliśmy na mundial, to też przecież była wielka radość i wielkie święto. Już liczyliśmy, jak tam wszystkich opykamy na tych mistrzostwach.
0: I co?
1: No i 3 mecze i do domu, nie?
0: Ej, lepiej 3 niż 0, tak jak w tym roku.
1: Czy ja wiem?
0: Talk to you. Tak podkręcamy tempo w Melo.

0: 19 po 16. Szybka kasa. Ja kocham pieniądze, jeszcze bardziej lubię je wydawać i rozdawać, zwłaszcza cudze, dlatego dzwonię do
1: Dawida. Dawid ma ciekawy pomysł na wydanie szybkiej kasy, taki no, łamiący stereotypy, można powiedzieć.
0: Tylko Dawid musi odebrać, czy Dawid z nami jest? Halo?
2: Tak, jestem.
0: Cześć Dawid, Iga Mikołaj, Melo Radio.
2: Cześć, właśnie czekałem na was.
0: Czekałeś na nas, a co u ciebie słychać, chłopie?
2: A, to dobrze, i właśnie jadę samochodem.
0: Jedziesz samochodem do pracy, do domu?
2: Właśnie do domu jadę.
1: No i to jest najlepszy cel podróży. Dawid, powiedz, byłeś na meloradio.pl. Na co ci szybka kasa od Melo?
2: Kursańca Polden.
0: Wow! Jestem pod wrażeniem, bo to jest bardzo trudne. Byłam na 3 zajęciach i nie dałam rady.
1: No proszę. Ale to będzie taki twój pierwszy kontakt, że tak powiem?
2: Zgadza się, to będzie pierwszy. No to... Na razie to oglądałem.
1: No to ten dźwięk oznacza w takim razie, że możesz się wybierać w drodze do domu, do bankomatu i z niego wyciągnąć szybką kasę i zapisywać się na pierwsze zajęcia.
3: Szybka kasa od Meloradia.

0: Lubię cię jak lato, modelki włodarski. A my lubimy modelki.
1: Tak. Przepraszam, po prostu ten tak po kebabie czasami dobrym brzmię.
0: Niektórzy tak brzmią, jak robią coś innego. A propos.
1: To straszne w sumie.
0: A propos, porozmawiamy o Ani Lewandowskiej.
1: A propos czego? Kebaba czy jęczenia?
0: Jęczenia, i to nie moje słowa.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama.
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii.

0: Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabag.pl.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Jedź na tu Noru Lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: DJ Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Najkrótsza noc w roku zamieni się w najpiękniejsze święto lata. Już 19 czerwca. Gliwickie Wianki. Magia nocy świętojańskiej. Światło, muzyka i tradycja w wyjątkowej atmosferze. W Gliwicach czekają na Was niezwykłe atrakcje. Warsztaty, spotkania pod gołym niebem, teatr i koncert. A po zmroku ogniste widowisko, świetlne iluminacje i wspólne puszczanie wianków na wodzie. Wstęp wolny. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i poczuj magię tej jednej wyjątkowej nocy.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No, sprytnie.
6: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Sikora Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
8: Tato, co to za pan?
9: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
8: A pranie też za ciebie wstawi?
9: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
8: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
9: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant.
10: O reklamie.

0: DJ Remo, Tymek, słuchacie Freak Fightu. Oni to robią ze zdjęciem Anny Lewandowskiej.
1: O mój Boże, co oni... Czekaj, co oni robią z tym zdjęciem?
0: Wieszają na przykład nad łóżkiem, nad lodówką.
1: Kto?
0: Znani ludzie.
1: Jacy znani ludzie?
0: Klaudia Oldursi, modelka, aktorka, powiesiła sobie zdjęcie Anny Lewandowskiej.
1: No tak, to jest zdjęcie, które Anna wrzuciła na swojego Instagrama. Siedzi sobie przy basenie i ma sześciopak. W sensie na brzuchu, nie, że przy basenie ma sześciopak.
0: No wiesz co, Anna Lewandowska nigdy by nie trzymała sześciopaka w ręku. Nigdy.
1: Przecież to by były takie polskie wczasy.
0: Zakaria, Andy does.

0: I mama miała rację, trzeba było iść skończyć zawodówkę, a nie, czekaj.
1: No tak, tak, to mama miała rację, o tym będzie w newsach. Dlaczego? To właśnie powiem za chwilę.
2: A już o 17:00 zagramy
3: Biurię na beat.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.
3: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy bulwarach Wiślanych w Warszawie. Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
8: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
9: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
10: Najkrótsza noc w roku zamieni się w najpiękniejsze święto lata. Już 19 czerwca. Gliwickie Wianki. Magia nocy świętojańskiej. Światło, muzyka i tradycja w wyjątkowej atmosferze. W Gliwicach czekają na Was niezwykłe atrakcje. Warsztaty, spotkania pod gołym niebem, teatr i koncert. A po zmroku ogniste widowisko, świetlne iluminacje i wspólne puszczanie wianków na wodzie. Wstęp wolny. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i poczuj magię tej jednej wyjątkowej nocy.
11: Słyszysz? Tak brzmi przyszłość mobilności. Poznaj elektryzujące nowości Toyoty podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca w Toyota Czajka Auto. Nowa BZ4X Touring, Toyota CHR Plus oraz miejski Urban Cruiser już od 1009 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One. Z tej okazji do każdego zamówienia otrzymasz 1000 zł na akcesoria i 25% rabatu na oryginalną ładowarkę Toyoty. Do zobaczenia w salonach Toyota Czajka w Chorzowie i Bytomiu.
12: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejszy triumf Ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele Ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Na środku pola chipsy top, papryka, zielona cebulka, solone i fromage. 150 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą lody Duna na patyku 100 ml. 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit 10 sztuk na kartę. Biedronka.
0: O reklamie. Autopromocja.
13: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10.

0: 95.1 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
0: Co jest grane na Śląsku?
2: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Tylko do najbliższego poniedziałku, do 22 czerwca. Zapisy online na Mocną Piątkę. Mocna Piątka w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach już 27 czerwca. Będzie można pobiegać i pomaszerować z kijkami. Różne dystanse 5 i 10 kilometrów. Wystartowały też zapisy na półmaraton piekarski. To wydarzenie dopiero w lipcu, ale zapisy trwają, a miejsca rozchodzą się niczym ciepłe bułeczki. A skoro zahaczamy o tematy kulinarne, to przypominamy, że już od jutra Centrum Kato, czyli znów okazja, żeby na tarasach spotkać, zjeść, oglądać filmy i słuchać muzyki. Muzyki nie zabraknie w czasie Dni Bytomia. To w ostatni weekend czerwca wśród wykonawców na przykład Afromental.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
3: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
4: Ula Harciarek on the mic.
5: To było zabójstwo polityczne na zlecenie, tak zdarzenie w Białej Podlaskiej, komentuje minister sprawiedliwości. Policja wciąż poszukuje sprawcy zabójstwa Rosjanina, który był krytykiem Kremla, mówi minister Waldemar Żurek.
6: Takie zabójstwa organizują służby specjalne. Ogromna jest trudność w każdym demokratycznym kraju, żeby znaleźć takiego sprawcę.
5: Zatrzymani w sprawie dwaj obywatele Białorusi zostali zwolnieni. Absolwenci państwowych uczelni zawodowych znajdują pracę szybciej niż absolwenci innych szkół. Tak wynika z systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych. Osoby po uczelniach zawodowych częściej pracują na etacie. No i jeszcze Czechy. Tamtejszy rząd zaostrzy przepisy dotyczące sprzedaży kratomu. To psychoaktywna substancja. Będzie można kupić ją dopiero po ukończeniu 21 roku życia. Zakazana zostanie też sprzedaż przez internet.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Słuchacie Freak Fightu, mamy 17 i przyda się WhatsApp Meloradia. Gdzie go, redaktorze, znajdziemy?
3: Na meloradio.pl oczywiście.
4: Przydadzą się głosówki i tekstówki od was. Iga Mikołaj, hej!

0: Mikołaj, jak poderwać dziewczynę szybko?
1: Nie wiem.
0: No tak, w sumie nie masz. Monster, tak podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: Jeszcze jakieś pytania?
0: Może słuchacze ci pomogą.
1: No czekam. Ja już, chociaż nie, mi to chyba już tylko Bóg pomoże w tej
0: jak
1: kwestii.
0: Jak poderwać dziewczynę albo chłopaka? Dajcie znać najlepsze teksty na podryw. Czekamy na głosówki albo tekstówki na WhatsAppie Meloradia, bo Lexi, znana influencerka, ostatnio się oczarowała pewnym panem.
2: Mhm. Ja pierniczę, Lorys, przystojny. Jestem giga zestresowana i nie mam w ogóle co powiedzieć. Czekaj, musisz się ogarnąć.
1: No, musi się ogarnąć, bo tak kamerowała tego typa jak zwierzę jakieś w zoo. O, zobaczy, jaki przystojny.
0: Meloradio.pl, odnośnik do WhatsAppa, tam znajdziecie. You make

0: ASAP, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchacie Freak Fightu, a my sprawdzamy, jakie są najlepsze teksty na podryw.
1: Albo metody.
0: Albo metody. Dzięki za wszystkie głosówki, wiadomości tekstowe. Możecie dalej do nas pisać przez WhatsAppa Melo Radio, odnośnik na meloradio.pl. I przyszła głosówka od Roberta. Sprawdzamy?
2: Mhm. Elo Melo, u mnie zawsze działa na hi hi ha ha. Za chwilę patrzę, już leży naga. Pozdro.
0: O. Co tak rychoczesz? Uważaj, bo zaraz będziesz
1: nago. No właśnie,
0: nago.
1: Trzeba uważać, nie? Ostrożnie.
0: Jest też wiadomość tekstowa od naszej słuchaczki.
1: Tak.
0: To jest nowy gatunek podrywu według niej na siłowni. Podchodzisz do dziewczyny, która ćwiczy, poprawiasz jej technikę i mówisz: przepraszam, jestem trenerem, mam takie zboczenia zawodowe.
1: A, no ale to by wymagało ode mnie pójścia na siłownię, co się nigdy nie wydarzy.
0: No i ominiecie taka miłość.
1: No widzisz.
0: Na siłowni.
1: Trudno. Poza tym jak ja mam technikę poprawiać, jak ja bym nie wiedział, co tam robię.
0: No to ona może tobie poprawiać technikę.
1: No tak, ale to trzeba wtedy jakiś mieć inny opener, nie?
0: A,

0: Sorry Papi, Topic Becky. I tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Drodzy gamerzy, news dla was.
1: Tak jest. Podobno EA ma zamiar wprowadzić reklamy do swoich gier. Wyobraź sobie, grasz sobie w Battlefielda, a tam nagle billboard ci wyskakuje, nie wiem, z jakimś kredytem albo czymś innym.
0: To jest skandal, wiesz?
1: No słabe.
0: Przestaję grać w gry. A ty?
1: Ale od EA.
0: No tak.
1: Ja i tak już nie gram.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Najkrótsza noc w roku zamieni się w najpiękniejsze święto lata. Już 19 czerwca. Gliwickie Wianki. Magia nocy świętojańskiej. Światło, muzyka i tradycja w wyjątkowej atmosferze. W Gliwicach czekają na was niezwykłe atrakcje. Warsztaty, spotkania pod gołym niebem, teatr i koncert. A po zmroku ogniste widowisko, świetlne iluminacje i wspólne puszczanie wianków na wodzie. Wstęp wolny. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i poczuj magię tej jednej wyjątkowej nocy.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Jest szansa, że ten kawałek usłyszycie zarówno na Sunrise Festival w Kołobrzegu, jak i na Tomorrowland w Belgii.
1: Ohoho.
0: Bo Hardwell tam występuje.
1: Ale się najeździ.
0: A my was zabieramy na Tomorrowland, na Sunrise zresztą też.
1: Tak jest. Bilety na Sunrise codziennie po 18 do zgarnięcia. Olek, tak?
2: Tak!
1: Tak!
2: Znaczy, nie codziennie.
1: Niecodziennie, ale, po 18.
0: Są po 18, a jeśli chodzi o Tomorrowland,
1: wszystko
0: to
1: jasne.
0: My kochamy to, jakby się cieszycie. Na przykład Jagoda się ucieszyła, że ją zabieramy na Tomorrowland. Olek też się cieszy.
2: Tak, ja się cieszę, ale dzisiaj też będą bilety na Sunrise Festival.
0: Ale też Olek z Tomorrowlandu się cieszy.
3: Wow.
0: A jak Szymon się ucieszy.
1: Ale radość.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Jakie wakacje na antenie Meloradia? Fire, fire.
1: To jest ogień.
2: Jest ogień.
1: Cieszę się, że się zgadzamy.
2: Jaka zgodność po prostu.
0: Pogadane.
2: Jak w starym dobrym małżeństwie. Mam do was pytanie.
0: Słuchamy
2: bo ja
0: cię.
2: Dostałem takie pytanie dzisiaj i nie wiedziałem, jak odpowiedzieć.
0: Tak.
2: Więc uwaga, jakbym był jakimś rodzajem makaronu, to jakim?
0: Ja bym była penne.
2: O, ale jakim ja bym był?
0: A!
1: Świderkiem.
0: Bo taki okay. Kręciołek fajny, no.
3: A już o 18:00 zagramy.
2: Byle nie rozgotowanym. Hey San, Samfeld.
0: Tylko al dente.
1: A to nie jest właśnie
2: jak zawsze.
0: Proszę?
1: To nie jest właśnie rozgotowany.
0: Nie, al dente to jest taki punkt
2: Nie
0: twardy.
2: No, al dente nie jest rozgotowany. Mikołaj!
1: Dobra, ja to nie mówię po portugalsku.
2: Iga buzi.
3: Autopromocja. Sunrise.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
7: Nowy salon optyczny Filman. Już od 18 czerwca w centrum handlowym M1 w Czeladzi. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/Czeladź.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Tato, co to za pan?
16: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
15: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
16: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
15: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
16: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
15: To z Tauronem.
16: Jasne, że tak.
17: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
18: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
19: Zajrzyj do wnętrza Quorum Tower. Już w niedzielę 14 czerwca Resi Capital zaprasza na dzień otwarty. To okazja, by poznać inwestycje przy dobrej kawie i skorzystać z oferty specjalnej dla gości wydarzenia. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
20: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Gliwice, ulica Pszczyńska 197, Katowice, Aleja Roździeńskiego 170. Zapraszamy!
0: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
21: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
22: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, który ma dla Was Ula Harciarek.
23: Młody lekarz milioner już nie pracuje w szpitalu południowym w Warszawie. Placówka rozwiązała z nim umowę. Przygotowywane jest zawiadomienie o popełnieniu oszustwa przez Dawida Kasprzyka. Ceny maksymalne paliw jutro będą nieco niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 6 groszy, a diesla 6,36. Nadciągają upały. Miasta już się przygotowują. Na przykład w Katowicach ma działać więcej kurtyn wodnych. Nie zapominamy też o zwierzętach, mówi Michał Mendala z katowickiego magistratu.
24: W różnych częściach miasta już zostały wystawione miski z wodą dla psiaków. One oczywiście są kilka razy w ciągu dnia wymieniane tak, aby nawet przy tych najwyższych temperaturach ta woda w miskach była w miarę chłodna.
23: Upalny będzie cały weekend.
22: A to dobry znak, żeby wyskoczyć na przykład na barkę Meloradia.
23: O!
22: Już w piątek po 18 jest stamtąd po prowadzę 30 Meloradia, szczegóły znajdziecie na meloradio.pl.
25: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: idę w Melo.
1: No i jest 18 i jest piękna pogoda i jest środa, no i wszystko gra. Playka też przygotowana i Benny Hollow. To za wam zagram za moment. Będzie też ekipa One Republic z Davidem Gettą, a zaczynamy od Hejsan. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Shallow. To obiecany Iben w Meloradiu, tak? Dla was podkręcamy tempo. A już za chwilę zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Będziecie mogli dzwonić prosto na antenę i zgadywać. No i już mam dla was podpowiedzi. Dziś myślę o czymś, co zazwyczaj trzymamy ciągle w dłoniach. No i może to być wykonane z różnych materiałów. 321-321-777. Ten numer za chwilę wam się przyda. Będzie można dzwonić do mnie na antenę i wygrać merch od Meloradia. A to Majestic i Bonnie M. Rasputin.

0: ten motyw nigdy mi się nie znudzi. Tovlo i Today For, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a ja mam do was jedno bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No i teraz macie bardzo trudne zadanie, wejść do mojego mózgu, no i zgadnąć, o czym myślę, ale trochę wam ułatwię tę sprawę, no bo mamy podpowiedzi. Dziś myślę o czymś, co zazwyczaj ciągle trzymamy w dłoniach, no i może to być wykonane z różnych materiałów. 321-321-777 to jest numer telefonu tutaj do mnie, do Meloradia, prosto do studia. Kto chce, niech dzwoni. Do wygrania jest merch od Melo. Torba, brelok do kluczy i pomadka. Taki zestaw mam dla kogoś z was. No to odbieram pierwsze połączenie. Halo?
2: Halo?
0: No halo, ja jestem Pychu, a ty jak masz na imię?
2: Halo? Agnieszka?
0: Halo?
2: Agnieszka?
0: Agnieszka, super. Aga, słuchaj, no to pytasz, czy strzelasz od razu?
2: Mogę zapytać.
0: No to dawaj.
2: Czy tym piszemy?
0: Nie, tym nie piszemy.
2: O, to nie wiem.
0: No to strzał już teraz musi paść.
2: Nie wiem, no chciałam powiedzieć długopis, ale nie piszemy, no to nie piszemy.
0: Nie o to chodzi, ale dzięki za zabawę. No to kolejna osoba, odbieram w tym momencie. Halo, jak masz na imię?
3: Gabryś.
0: No cześć Gabryś, o co chodzi? O czym myśli Pychu?
3: Kubek.
0: Nie, niestety nie jest to kubek, ale odbieram kolejne połączenie. Halo, jak masz na imię? Halo, jak masz na imię?
4: Halo, no Piotrek.
0: No cześć Piotrek, to o czym myśli Pychu? Strzelasz czy pytasz?
4: Pytam, myślę, że telefon.
0: Nie, nie chodzi o telefon, ale jesteś naprawdę bardzo blisko. Runda druga za moment i mała podpowiedź ode mnie. To jest coś, co chroni bardzo pewną, cenną rzecz w naszym życiu, bez której bardzo często już teraz nie możemy wytrzymać. Runda druga za chwilę, a to Webauza i Magnetic.
1: O czym myśli Pychu?

0: Niesamowity klimat ma ten numer. To jedna z naszych nowości. Matila i Without You. Do ostatniej nutki. A teraz czas zadać po raz kolejny bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, zachęcam was, żebyście weszli do mojej głowy, a warto, no bo torba, brelok na klucze i pomadka, taki zestaw melomerczu czeka na kogoś, kto w końcu zgadnie, o czym myśli Pychu. Dziś myślę o rzeczy, którą zazwyczaj ciągle trzymamy w dłoniach. Może być ona wykonana z różnych naprawdę materiałów, no i służy do chronienia takiej bardzo ważnej rzeczy, bez której no chyba obecnie nikt z nas by nie przetrwał. Czekam na wasze telefony, 321-321-777, już widzę, że dzwonicie, więc odbieram. Jak masz na imię?
2: Marek.
0: No cześć Marek, no to o czym myśli Pychu? Pytasz o coś, czy strzelasz od razu?
2: Pytam.
0: No to dawaj.
2: Czy to można przechowywać w tym pieniążki lub kartę bankomatową?
0: Czy można co robić z kartą bankomatową i pieniędzmi?
2: Czy można w tym trzymać to coś,
0: a,
2: co
0: no,
2: to jest?
0: Czysto teoretycznie można.
2: A czy to jest portfel?
0: A to tylko jedno pytanie, już musisz strzelać. Portfel, tak?
2: Tak, portfel.
0: No to niestety nie, no, ale dzięki za zabawę, odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
3: Cześć Andrzej.
0: No cześć Andrzej, no to o czym myśli Pychu?
3: O etui.
0: No i pięknie. Oczywiście, że tak, słuchaj, zabezpieczenie jest najważniejsze, prawda?
3: Oczywiście.
0: Żeby szybka nie pękła. Stary, w tym momencie merch od Meloradia, torba, brelok na klucze i pomadka leci do ciebie.
3: Super, dziękuję bardzo.
0: A do was za chwilę poleci Alan Walker, który wystąpi w tym roku na

0: Tomorrowland. Jego Fire wam zagram.
1: O czym myśli Pychu?
2: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
5: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Katowice, Aleja Roździńskiego 91. I na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Katowice, Aleja Roździńskiego 91. I na aaauto.pl.
6: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
7: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o Twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
8: Słyszysz? Tak brzmi przyszłość mobilności. Poznaj elektryzujące nowości Toyoty podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca. Toyota Czajka Auto, nowa BZ4X Touring, Toyota CHR Plus oraz miejski Urban Cruiser już od 1900 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One. Z tej okazji do każdego zamówienia otrzymasz 1000 zł na akcesoria i 25% rabatu na oryginalną ładowarkę Toyoty. Do zobaczenia w salonach Toyota Czajka w Chorzowie i Bytomiu. O reklamie.
0: Meloradio Śląsk na 9.

0: a także Lepedry w Mela. 17 minut do 19, a wakacje to już w sumie do nas pukają, no a to oznacza, że też zbliżają się urlopy. Ale ci, którzy go na przykład wziąć w te wakacje nie mogą, no to spokojnie, od czegoś istnieją przecież city breaki. No i właśnie znalazłem ranking, który pokazuje, gdzie jest najtaniej. Jeśli chcecie gdzieś latem wyskoczyć na weekend, no to na trzecim miejscu jest Tirana w Albanii, drugie miejsce to rumuński Bukareszt, a najtaniej i najlepiej jest w Sarajewie. No jedno jest pewne, w żadnym z tych miejsc nie zapłacicie tyle za gofę, ile nad polskim morzem, więc wybierajcie, co chcecie.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Sub Focus i Baby Close, to on and on w Melo. Tak podkręcamy tempo, a po 19 zagram wam gościa, którego usłyszycie i zobaczycie na tegorocznym Tomorrowlandzie. Możecie tam być razem z nami w Belgii, w miejscowości Boom, no i cieszyć się tak jak Kasia i Tosia.
1: Kasia, Tosia, idziecie na Tomorrowland z Melo Radiem!
0: Meloradio.pl, tam się zgłaszacie, żeby przeżyć przygodę życia, a za chwilę wybije 19.
2: A już o 19 zagramy
0: Milky David Guetta, Just the Way You Are. Bo Davida Guettę zobaczycie w tym roku w Belgii, w miejscowości Boom. Meloradio.pl, tam czekamy na wasze zgłoszenia, tam też znajdziecie więcej szczegółów. A za chwilę gramy.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend ze znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Zajrzyj do wnętrza Quorum Tower. Już w niedzielę 14 czerwca Resi Capital zaprasza na dzień otwarty. To okazja, by poznać inwestycje przy dobrej kawie i skorzystać z oferty specjalnej dla gości wydarzenia. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu. Najkrótsza noc w roku zamieni się w najpiękniejsze święto lata. Już 19 czerwca Gliwickie Wianki. Magia nocy świętojańskiej. Światło, muzyka i tradycja w wyjątkowej atmosferze. W Gliwicach czekają na Was niezwykłe atrakcje. Warsztaty, spotkania pod gołym niebem, teatr i koncert. A po zmroku ogniste widowisko, świetlne iluminacje i wspólne puszczanie wianków na wodzie. Wstęp wolny. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i poczuj magię tej jednej wyjątkowej nocy.
7: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
8: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
9: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanujesz? To kupuję.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Idę w Melo.
11: Jest już 19, słuchajcie, szedłem dzisiaj do radia, no i zobaczyłem czereśnie za 40 zł za kilogram. No trochę się przeraziłem, ale na szczęście hity w Meloradiu macie totalnie za darmo. Nic was nie kasuje, słuchajcie. Years and Years i kultowe King będzie za moment. Zaczynają Milki, David Guetta, czas na ich Just the Way You Are. Tu Pychu, siemano.
0: Meloradio. Idę w Melo.
11: Nucić w autach też można totalnie za free. Sprawdźcie.

najczęściej wyszukiwany w waszych telefonach numer. Jeżeli chcecie wyszukać wykonawcę i tytuł, no to nie musicie szukać, ja wam teraz powiem. Urzel i Moving to the Sun w Mela. A ten pan zagra na Sunrise Festival w Kołobrzegu już tego lata. A ja za moment będę miał dla was wlotki na tę imprezę.

0: pierwszy wielki sukces Alana Walkera. I nieśmiertelny sztos, nieśmiertelny hit Faded w Mela. 18 minut po 19 na zegarach. A teraz jest czas, żeby trochę się rozluźnić.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No bo nie ma co być spiętym, trzeba planować wakacje. No w końcu teraz sami możecie sobie sprawić prezent, no i w kalendarzu zakreślić bardzo ładnie 31 dzień lipca. Jest to piątek, no bo na ten dzień mam dla was podwójną wlotkę na Sunrise Festival. Wtedy jedną z sześciu scen rozgrzeje na pewno skuter. Pojawią się też Sigala, Urzel czy nasz polski DM. Wy też możecie tam być. A żeby zgarnąć zaproszenie, no to wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, tam znajdziecie odnośnik do WhatsAppa. Czekam na głosówki, no i pytam, na co najbardziej czekacie pierwszego dnia na Sunrise Festival? Może akurat na jakiegoś artystę bardzo mocno chcecie pójść? Może na poczucie samego vibe'u tej imprezy? Może macie jakieś wspomnienia albo jakieś szalone plany z ekipą? Dajcie znać, czekam na głosówki, na co najbardziej czekacie pierwszego dnia na Sunrise Festival i dlaczego akurat na to? Podwójna wlotka na pierwszy dzień tej imprezy jest do zgarnięcia.

0: 26. Masa najlepszych artystów i DJ-ów z całego świata pojawi się nad polskim morzem właśnie w Kołobrzegu. No i możecie być też wy, no bo mamy podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival na piątek. No i zapytałem, na co najbardziej czekacie tego pierwszego dnia i dlaczego akurat na to. No i Michał mnie ujął swoją głosówką na WhatsAppie, Melo.
1: Siemanko, ja oczywiście czekam na La Fuente. To jest DJ, z którym mam super wspomnienia z jednej z edycji. Spotkałem go na kołobrzeskiej promenadzie, jak jechał na hulajnodze. Pamiętam, że stanęliśmy, zbiliśmy pionę i od tego momentu mówię, super gość. Także dla mnie piątek La Fuente to jest właśnie gość, na którego czekam najbardziej.
0: No to stary, jak już spotkasz go na przykład drugi raz, jak teraz będzie popylał na podczele kołobrzeskie też hulajnogą, to ja poproszę o zdjęcie. Zbijesz z nim pionę być może, no bo na pewno dostajesz wlotki na Sunrise Festival. Podwójne zaproszenie w tym momencie, Michał, leci do ciebie, ale kolejne jeszcze mamy, spokojnie, będzie dużo szans, żeby takie zgarnąć. Słuchajcie uważnie Meloradia, a szczególnie w piątek, bo w piątek odpalamy Sunrise on Air na antenie Melo.
2: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.

0: Ale ta dziewczyna ma wokal, no ja się jej nie mogę po prostu nasłuchać. LR i Sigala w Melo. Came here for love, tak wam podkręcamy tempo. 18 minut, tyle zostało nam do 20, a Messi pobił kolejny rekord. Tej nocy reprezentacja Argentyny grała z Algierią, to w ramach oczywiście mundialu, no i wygrała 3-0 po hat-triku Messiego właśnie, no i tym samym skoczył on na miejsce lidera wszechczasów, jeżeli chodzi o strzelone na mundialach gole z 16 trafieniami. No ale jeszcze musi przez chociaż chwilę współdzielić to miejsce z Miro Klose, który ma tyle samo trafień. Następny mecz Argentyna gra z Australią, to już w poniedziałek się wydarzy. No i ciekawe, czy Messi do siatki znowu trafi i czy będziemy mogli kolejny raz powiedzieć:
1: Argentyno! Argentyno! Co ty robisz?
0: Melo Radio. A teraz taki numer, który brzmi jak dobra stadionowa przyśpiewka. Hard to be humble, Mikolas i Trips w Melo. Nowość na naszej plejce.

0: a wasza podróż do Belgii. Jeśli zgłosicie się na meloradio.pl, no bo chcemy, żebyście spakowali się do naszego partybusa, który dowiezie was prosto na Tomorrowland. Największe na świecie przeżycie z muzą elektroniczną. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie, tam też zgłoszenia, a za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy!
0: Kaigo, Kality Griffin, Save My Love! Ten numer na antenie Meloradio zagra punktualnie o 20. Wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadali, go usłyszycie.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że...

0: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Najkrótsza noc w roku zamieni się w najpiękniejsze święto lata. Już 19 czerwca. Gliwickie Wianki. Magia nocy świętojańskiej. Światło, muzyka i tradycja w wyjątkowej atmosferze. W Gliwicach czekają na Was niezwykłe atrakcje. Warsztaty, spotkania pod gołym niebem, teatr i koncert. A po zmroku ogniste widowisko, świetlne iluminacje i wspólne puszczanie wianków na wodzie. Wstęp wolny. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i poczuj magię tej jednej wyjątkowej nocy.
4: Po reklamie.

0: idę w Melo.
1: 20 jest już na zegarach, no to lecimy dalej z podkręcaniem tempa. A w tej godzinie powiem wam, gdzie wy będziecie mogli polecieć, no bo lot uruchamia nowe połączenie. Ale wcześniej gramy, będzie Martin Garrix, Ed Sheeran, Armin van Buuren ze swoim klasykiem też wpadnie. Zaczynamy od numeru Save My Love, to Kygo, Kality i Gryfin. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

0: Good Boys, Tadaja i Albi w Melo, a wy będziecie mogli zapolować na zorzę polarną. Polskie linie lotnicze LOT odpalają nowe połączenie do Wrót Arktyki, no bo tak nazywa się potocznie miasto Tromsø na północy Norwegii. Od 1 grudnia wystartują tam połączenia prosto z Polski. No i coś tak czuję, że jak już ktoś się zdecyduje i tam poleci i wysiądziesz z samolotu, no to będzie miał taką pierwszą reakcję.
1: No, zimno.

0: ale klasyczek. Lubi wam takie numery odkurzać. Sean Baker i GIF w Melo, 20:26 na zgarach, a wy możecie cały czas zgłaszać się po szybką kasę. Pamiętajcie o tym, że rozdajemy wam 200 do wydania tak naprawdę na co tylko chcecie. Posłuchajcie, na co swoją szybką kasę wyda Mateusz.
1: Ja miałem taki plan, żeby kupić ponton i z bandą znajomych wypłynąć na środek jeziora z łopatą, z wiadrem. Co znajdziemy w tym jeziorze, to się podzielimy.
0: Taki sprytny plan mają chłopaki. A wy jaki macie plan na wydanie 200 zł? No bo jak one wpadną do portfela, to chyba zawsze fajnie, nie? Meloradio.pl, tam za free możecie po szybką kasę się zgłosić, no i wtedy na pewno nie będziecie sad, będziecie happy. No bo teraz Sad Girls wbija na antenę Meloradia, to Bibi Rexa i David Guetta. Nowość na Playce i coś mi się wydaje, że hit lata.

19 minut. Tyle zostało nam do 21. Pychu z tej strony, siemano, słuchacie Meloradia, Bella Ciao, El Profesor i Urzel w Meloradiu. To za nami. Numer z serialu Dom z Papieru, no ja nie wiem jak wy, ale raz na jakiś czas lubię sobie zrobić rewatch właśnie tego tytułu, no bo warto sobie przypomnieć, co się działo. No teraz będziecie mogli tak zrobić z dwoma sezonami serialu 1670, no bo do internetów trafił zwiastun trzeciego sezonu. Już niebawem cały ma trafić do nas, no i będzie się działo, no bo serialowy Jan Paweł będzie chciał podbić kosmos. Premiera 5 sierpnia, no jest zdecydowanie na co czekać. No a teraz numer, który podbija wyszukiwania w waszych telefonach. Coraz częściej sprawdzacie, co to za tytuł i wykonawca. No to ja wam powiem, żebyście szukać nie musieli. Lumix i Self-Aware. Totalna nowość na naszej playliście.

0: w tym roku, ale nawet w Polsce można ten klimacik włoski poczuć z tym numerem. Pedro, Jackson i w Melo Radio, a wy wakacje będziecie mogli spędzić na przykład w Belgii. Gorąco was do tego zachęcamy, no bo chcemy, żebyście wsiedli do naszego partybusa, no i pojechali razem z nami na Tomorrowland. No przeżyjcie to na własnej skórze i to totalnie za free. Naprawdę warto, bo to jest naprawdę ogromne przeżycie. Meloradio.pl, tam się zgłaszacie, no i możecie cieszyć się, tak jak między innymi Iza i Łukasz.
1: Iza, Łukasz, jedziecie na Tomorrowland!
2: Nie wierzę. Ekstra.
0: Meloradio.pl, tam wbijajcie, żeby się zgłosić, a zaraz wybije 21.
3: A już o 21 zagramy.
0: John Samity, DJ Chainsmokers, All The Time. Ten numer punktualnie o 21 przejmie antenę Meloradia. Zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Kasia, Tosia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
3: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny.
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
0: Porekla.

0: Radio Śląsk. Idę w melo.
1: 21 jest już na zegarach. Słuchajcie, dawno tego nie robiłem, więc zapytam. Gdzie wy o tej porze słuchacie Meloradia? Dajcie mi o tym znać, czy wy jesteście teraz w pracy, czy może jedziecie z pracy do domu, a może w samochodzie gdziekolwiek indziej, a może gdzieś w kuchni. Gdzie wam teraz brzdęka Melo, gdzie wam towarzyszę? Jestem tego mega ciekawy. Dajcie mi znać głosówką na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Za te najlepsze głosówki będę miał zestaw naszego merchu. Torba, kubek i pomadka. Kto wie, być może ktoś z was taki zestawik dostanie. A dla was wszystkich mam teraz muzę i Hertz. To wam na pewno zagram. Będzie Artemas i I Like The Way You Kiss Me, a zaczynają John Summit i DJ Smokers z hitem All The Time. To co, umówieni? Czekam na głosówki i gramy. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Tety wiedzą, jak to zrobić, żebyśmy już poczuli wakacje, które się zbliżają. 14 minut do 20, po 21. To modelki Włodarski, lubię cię jak lata. Podkręcamy tempo w Melo Radio. A gdzie wy o tej wieczorowej porze słuchacie Melo? Poprosiłem, żebyście nagrali głosówki na naszym WhatsAppie. No i Marta między innymi się odezwała. Co tam u ciebie?
1: A my słuchamy na działce ROT. Pozdrowienia dla wszystkich działkowiczów.
0: Pozdrawiamy też bardzo serdecznie. No wiadomo, greckie RODOS się może schować przy polskim. Polskie jest najlepsze. Oczywiście RODOS, czyli rodzinne ogródki działkowe otoczone siatką.

Crying on the Dance Floor. To Sam Felt i przyjaciele, tak podkręcamy tempo, 29 minut po 21. No to skoro zaczyna się powoli noc, to zaczyna się też kącik mundialowy. Skoro jest on rozgrywany w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, to o późnych porach. No i o takich późnych porach zagrała między innymi Portugalia z Demokratyczną Republiką Konga. Kilkanaście minut temu skończył się ten mecz i kolejne wielkie zaskoczenie na tegorocznym mundialu mamy. 1-1 padł taki remis, Ronaldo nie pomógł. Na po 22 startują kolejne spotkania, punktualnie właśnie o 22 Anglia-Chorwacja, to może być mega ciekawy mecz, potem o 1 w nocy Ghana-Panama i o 4 Uzbekistan-Kolumbia i o 7 do pracy i tak w kółko. To skoro o mundialu gadamy, no to teraz czas na hymn tegorocznego mundialu. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ i DNA, Murder in the Game. And I

0: Philip Sinclair i Kaiza. I can't wait. Ale buja ten numer dobrze. 16 minut do 22. Wierzę, że gdzieś teraz jak za kółkiem jedziecie, to dobrze się bujacie do muzy Meloradia. No a wiem, że wielu z was właśnie za kółkiem teraz siedzi, no bo zapytałem, gdzie teraz Melo słuchacie, no i między innymi się Przemek odezwał.
1: Siema, siema.
0: Elo.
1: Jak zwykle w taksówce rozwożę ludzi do pracy i nie tylko, gdzie tam potrzebują, oczywiście też na Mela.
0: No człowiek orkiestra, gdzie będziecie chcieli, to z Przemkiem na pewno dojedziecie i z nami też, bo gramy najlepiej jak tylko się da. O, i teraz będzie do czego pobujać głową albo palcami postukać o kierownicę. Britney Spears, Womanizer, taki klasyk wam przypominam. Od tego jest Meloradio, żeby wam tak fajnie grać. Podkręcamy tempo, 15 minut do 22.

Better Times, Robin Schulz i Barbs, ich nowość na antenie Meloradia jeszcze przed 22, ta już za moment wybija, ten kawałek czeka na wasze głosy na meloradio.pl. Jeżeli wam się podoba, to możecie go wesprzeć w 30 Meloradia, waszej liście hitów, która już w najbliższy piątek po godzinie 18, no i odpalamy ją prosto z barki nad warszawską Wisłą. Wstęp jest za free, kto chce, niech wbija szczegóły, lokalizacje i tak dalej, znajdziecie na meloradio.pl, a po 21 na tej barce będzie się kręciło naprawdę, naprawdę grube melo. Warto być z nami.

0: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia?
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
2: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
3: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
5: Bittersweet.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: Zajrzyj do wnętrza Quorum Tower. Już w niedzielę 14 czerwca Resi Capital zaprasza na dzień otwarty. To okazja, by poznać inwestycje przy dobrej kawie i skorzystać z oferty specjalnej dla gości wydarzenia. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
9: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: To jest Melo Radio.
1: Jestem jak worek z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim ani jednej kwestii.

0: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

Polska jest piękna, wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

za mieszkaniem, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.